Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

precious mój dom. Czemu

0: Prokuratura wnioskuje o areszt dla nożownika z Wrocławia. Jest pomysł na CPN po nowemu w okrojonej formie. Iran i USA znów sobie przeczą w kwestii rozmów pokojowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura chce aresztu dla 18-latka z Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Mężczyzna usłyszał zarzuty, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
2: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Ofiara opuściła już szpital, nie znała się ze sprawcą. 18-latkowi grozi dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliwa. Nie będzie identyczny jak wiosną. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Według rządu plany na wprowadzenie szerszego pakietu CPN pokrzyżował prezydent. Karol Nawrocki skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To właśnie ta danina miała sfinansować dużą część nowego pakietu CPN.
1: Prawda Antyradia.
0: Iran twierdzi, że nie prowadzi obecnie rozmów z USA. Rozpoczęcie negocjacji z Teheranem zapowiedział wczoraj Donald Trump. Ogłosił, że powstrzyma się od dalszych ataków pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia, w szczególności w sprawie cieśniny Ormus. Iran tymczasem mówi, że dopóki Stany Zjednoczone będą się dopuszczać naruszeń, nie będzie żadnej znaczącej zmiany w cieśninie. O tymczasowej trasie dla statków przez Ormus Iran dyskutuje z Omanem.
1: Prawda Antyradia.
0: Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowe rekordy pasażerów. Katowice Airport, Piotr Adamczyk.
4: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
0: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed kolejnymi wakacjami.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
0: Grzmi na Podlasiu i Lubelszczyźnie, w pozostałej części kraju bez burz i opadów i tak raczej będzie do końca dnia. Na termometrach obecnie od 12 w Łebie do 23 stopni w Krośnie. Temperatura prawie wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża i Mazur, przekroczy dziś 30 stopni. Na południu prawie 40.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: OZE srogo dofinansowane. Katowice dostały ponad 28 milionów z Unii na montaż fotowoltaiki. W sumie na 5 projektów popłynie 51 milionów złotych. Miasto Michał Mendela.
7: Walka o lepszą jakość powietrza to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o Katowice. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z miejskiego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. Dzięki niemu od 2015 roku wymienionych zostało blisko 10,5 tysiąca pieców, a miasto dofinansowało te wymiany, przekazując na ten cel ponad 94 miliony złotych. Natomiast ważnym elementem dbania o poprawę jakości powietrza w Katowicach jest również montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Ta energia z OZE generuje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń, a z drugiej strony stanowi taką stabilną alternatywę dla kosztów energii, które zwłaszcza przy tak burzliwej sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce obecnie, ulegają dużym wahaniom. Pozyskane dofinansowanie unijne pozwoli na montaż instalacji w Katowicach o łącznej mocy ponad 4,6 MW-pików, a więc przeszło 4 razy tyle, co farma fotowoltaiczna na zrekultywowanym wysypisku odpadów MPGK Katowice przy ulicy Żwirowej. A tu warto tylko wspomnieć, że jej funkcjonowanie spowodowało, że o 20% mniej energii MPGK zużywa do obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej farmy nie było. Mówimy o dofinansowaniu, które miasto Katowice uzyskało na 5 projektów. To 5 projektów dotyczących kolejnych instalacji stacji OZE w naszym mieście. Łączna wartość tego dofinansowania to 28 milionów złotych, a całkowita wartość tych projektów to ponad 51 milionów 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o te projekty, to budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla katowickiego hubu gamingowo-technologicznego i ten projekt obejmuje montaż dwóch takich instalacji fotowoltaicznych o mocy około 750 kWp każda wraz z magazynami energii. Infrastruktura zostanie zbudowana na potrzeby zasilania katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, który powstaje na terenie dawnej KWK Wieczorek. Drugim projektem jest montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła przy Stadionie Miejskim w Katowicach. Chodzi o Arenę Katowice i o instalację, która zostanie zamontowana na dachu hali sportowej tego kompleksu. Jej moc to około 300 kWp. Zamontowana w ramach tego projektu też zostanie pompa ciepła, która będzie wykorzystywana do podgrzewania murawy boiska głównego obiektu. Trzecim projektem jest budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej dla Katowic. Mówimy tu o farmie fotowoltaicznej, która będzie prawie dwa razy tak duża jak ta, którą już miasto posiada na terenie przy MPGK, bo to będą takie dwie instalacje o mocy zbliżonej do 1 MWp, każda z nich, więc prawie dwa razy tyle, co ta instalacja przy MPGK. Te instalacje zostaną zrealizowane przy ulicy Stawiska w rejonie ulic Woźniaka i Wiosny Ludów, a więc w katowickich Szopienicach. Energia produkowana przez tą elektrownię przeznaczona zostanie do zasilania punktów poboru energii, które należą do miasta, więc to będą budynki użyteczności publicznej, znajdujące się nawet w dużym oddaleniu od tej elektrowni, ale będzie to działało na zasadzie takiej, że ta energia będzie trafiała do sieci ogólnej, a miasto będzie mogło po prostu wykorzystać tą energię do zasilania innych obiektów, a więc to będą budynki takie jak Urząd Miasta, miejskie przedszkola, żłobki, ale też taka infrastruktura użyteczności publicznej jak sygnalizacje świetlne czy oświetlenie uliczne. Coś, z czego tak na dobrą sprawę każdy z nas korzysta na co dzień. Czwartym projektem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice. Etap drugi, tu już mówimy o konkretnych obiektach, więc będą to instalacje fotowoltaiczne dla takich budynków jak Pałac Młodzieży, Urząd Stanu Cywilnego, czy też Miejski Dom Kultury, Szopieńce Giszowiec i tu mówimy o filii przy ulicy Hallera. I ostatni projekt, piąty, to zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych też w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice. Etap trzeci, natomiast tu chodzi przede wszystkim o przedszkola, o szkoły. Takich placówek zostało wybranych 14. Każda z instalacji fotowoltaicznych tutaj będzie miała moc do 50 kW, natomiast to jeszcze będzie podlegało weryfikacji, jak duża ta instalacja na konkretnej placówce będzie mogła być zainstalowana. Prace w ramach tego projektu mają objąć nie tylko projektowanie, ale również roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie całej procedury włączenia do sieci tych instalacji. Wszystkie te projekty będą realizowane do końca 2027 roku, z wyjątkiem tego ostatniego zadania, które ze względu na dużą liczbę lokalizacji, bo będzie ich aż 14, zostanie zakończone do końca pierwszego kwartału 2028.
6: Brzmi to jak dużo energii w wielu miejscach, bo mówimy tutaj i o urzędzie, i o szkołach, przedszkolach, żłobkach, sygnalizacji świetlnej, domach kultury i tak dalej, i tak dalej. Czy miasto już sobie policzyło, ile zaoszczędzi na rachunkach, biorąc tak wszystkie te 5 projektów razem?
7: Jest to niepoliczalne, ze względu na to, że te ceny energii cały czas się zmieniają, a miasto też kupuje tę energię w ramach grupy zakupowej funkcjonującej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tak na dobrą sprawę, dopiero zderzenie zużycia energii z tą ofertą, jaką w ramach tej grupy zakupowej miasto otrzyma na lata po 2028 roku, może pokazać nam, o jakiej skali oszczędności będziemy mówili. Natomiast to, jak funkcjonuje ta instalacja fotowoltaiczna przy MPGK, pokazuje, że rzeczywiście o 20% zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej pochodzącej z takich konwencjonalnych źródeł energii na potrzeby obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej instalacji nie było. Więc tak na dobrą sprawę zakładamy z jednej strony oszczędności w przyszłości, natomiast z drugiej strony to jest też takie zwiększenie tego miksu energetycznego, z którego miasto może korzystać, tak aby funkcjonować na co dzień. Stajemy się bardziej niezależni, jeżeli chodzi o te konwencjonalne źródła energii, czy też ogrzewania, bo to w różnych zasobach później może być wykorzystywane do różnych celów, bo w ramach tego projektu również będą montowane pompy ciepła.
6: Czyli będzie taniej, ale nie wiadomo o ile.
7: Tak, zdecydowanie będzie taniej, chociaż na ten moment, jeżeli mówimy o perspektywie uruchomienia tych instalacji po roku 2027, a w przypadku tego ostatniego projektu nawet 2028, trudno przewidzieć, jakie ceny energii wtedy będą, natomiast to, co jest stałe i co wszyscy obserwujemy i co nas wszystkich dotyka, że raczej te ceny energii Norwegii no nie są z roku na rok niższe, tylko jednak wyższe.
6: Dla Antyradia Magda Poddańczak.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
0: Nie daj się owadom. Żeby z kempingu, górskiej wycieczki czy wypadu do lasu nie wrócić z poważną chorobą, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
6: Lato i wakacje to nie jest czas, kiedy chcemy myśleć o niebezpieczeństwach. Jednak drobne gesty i profilaktyka potrafią zabezpieczyć nas przed tak zwanymi chorobami wektorowymi. Wektory to owady, najczęściej komary i kleszcze, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babesziozy, a w tropikach także malarii czy gorączki zachodniego Nilu. Na szczęście w Polsce nie ma jeszcze moskitów i nie ma zachorowań na te najcięższe choroby, przyznaje epidemiolog Magdalena Kubasiewicz.
8: W naszym kraju jeszcze komarów tygrysich czy moskitów tak zwanych nie stwierdzono, natomiast tuż poza naszymi granicami w Niemczech takie przypadki się zdarzały. Zawsze warto się zabezpieczyć przed ukąszeniami przez komary.
6: Konieczne jest stosowanie dobrych, sprawdzonych repelentów, zauważa Robert Michna, kierownik oddziału nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
9: Najlepsza ochrona przed kleszczami czy komarami czy innymi owadami to stosowanie repelentów, które są produktami biobójczymi. Kupując produkt, należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia. Wtedy wiemy, że dany produkt przeszedł procedurę oceny skuteczności w tym zakresie oraz wpływu na nasze zdrowie. Jeżeli produkt nie ma pozwolenia, to może on być nieskuteczny w najlepszym razie. W najgorszym może skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi. Unikać nieoficjalnych jakichś źródeł dystrybucji czy sprowadzania na własną rękę produktów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie wiemy, czy substancje czynne stosowane w tych produktach nie będą miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Drugą bardzo ważną sprawą jest stosowanie się ściśle do wskazań producenta, ponieważ niektóre z tych środków są dozwolone do stosowania na skórę, a niektóre nie. I w momencie złego stosowania możemy dostać wysypki.
6: Poza środkami biobójczymi są także preparaty odstraszające owady. W ich przypadku warto skoncentrować się na tych pochodzenia naturalnego, na przykład na olejku lawendowym, z trawy cytrynowej czy eukaliptusowym. Komary nie znoszą też ponoć zapachu komarzycy, liści laurowych i kawy. Komary bywają uciążliwe, natomiast znacznie groźniejsze są dla nas kleszcze i choroby, które przenoszą, czyli borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu, mówi Magdalena Kubasiewicz.
8: Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza, czyli dwie choroby najczęściej występujące, które są przenoszone przez kleszcze na ludzi, występują z różnym nasileniem. Kiedyś były to tak zwane choroby sezonowe, natomiast obecnie kleszcze aktywne są właściwie przez cały rok w związku ze zmianami klimatu. Cały rok wypadałoby pamiętać o zabezpieczeniu.
6: Największe skupiska kleszczy występują wokół akwenów, w lasach, parkach czy też na łąkach. Dlatego wybierając się na wycieczkę trzeba pamiętać o repelentach, ale także o odpowiednim ubiorze, a po spacerze o dokładnym sprawdzeniu, czy kleszcze nas nie ukąsiły.
8: Trzeba kleszcza usunąć. Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu z pęsetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Tak naprawdę zakażonych jest tylko 1% kleszczy, więc no my nie mamy pewności, czy ten, który nas ukąsił, jest zakażony, więc warto zawsze skonsultować to miejsce, jeżeli pojawia się jakiś rumień, czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym w pierwszej kolejności.
6: Borelioza leczy się antybiotykami. Konsekwencje zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu bywają bardzo ciężkie, dlatego warto pomyśleć o szczepieniu, przekonuje dr Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
10: Szczepmy się przeciwko tej chorobie. Jak ktoś się zaszczepi przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to nie zachoruje i ma gwarancję, że kleszczowe zapalenie mózgu nawet w przypadku ukąszenia przez kleszcza mu nie grozi.
6: To ważne, bo odkleszczowe zapalenie mózgu może upośledzić układ nerwowy, a nawet zakończyć się śmiercią. Groźne konsekwencje może mieć także zakażenie bąblowicą.
8: To jest choroba pasożytnicza przenoszona przez zwierzęta. Tasiemiec bąblowcowy jest o tyle podstępny, że on bardzo długo nie daje żadnych objawów. Zagnieżdża się w naszym organizmie w narządach miąższowych, czyli najczęściej w wątrobie, płucach, w układzie nerwowym i objawy są wtedy uzależnione od tego, gdzie on się zagnieździ. Przenosi się przez zwierzęta dzikie. Lisy są bardzo często nosicielem tego tasiemca i nieprzestrzeganie zasad higieny to jest główny czynnik ryzyka zachorowania.
6: Dlatego nie wolno zjadać skrzaczka jagód, malin czy jeżyn. Dotyczy to także owoców kupionych na straganie. Konieczne jest dokładne umycie, a najlepiej także poddanie obróbce termicznej.
0: Z ekspertami rozmawiała Agnieszka Moskaluk.
1: Cała prawda. Antyradia.
6: Dzień, w którym zatrzymałyby się Katowice. Miejskie spółki, udowadniając bycie potrzebnymi, przedstawiły, co by było, gdyby ich nie było. Wojciech Grabarczyk.
11: Dość szybko, myślę, wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które przyjeżdżają do Katowic, by odczuły, jaki by to był dzień. No, wystarczy spojrzeć tak naprawdę na wielkość Katowic, czyli no, sama powierzchnia to około 165 km2, którymi trzeba się tak naprawdę zająć na wielu płaszczyznach. Tak, pierwszy, który nam przychodzi tutaj do głowy, czyli załóżmy, jeżeli przez 24 godziny miejskie spółki czy zakłady miejskie przestałyby działać, takie jak MPGK Katowice załóżmy, no to w tym momencie dość szybko zauważylibyśmy ogrom śmieci i różnego rodzaju odpadów zalegających w wielu miejscach, ponieważ każdego dnia z Katowic odbieranych jest około 450 ton odpadów różnego rodzaju. Tym zajmuje się ponad 500 pracowników. Codziennie na ulicę wyjeżdża około 75 pojazdów obsługujących tak naprawdę to miasto, więc można sobie wyobrazić, co by się działo z każdą godziną, no i później z każdym dniem, gdyby odpady nie były sukcesywnie odbierane oraz transportowane do GPZO, czym jest przeznaczonych do tego, aby je składować. Tak naprawdę każda spółka, każdy zakład jest tutaj niezwykle istotny do tego, aby miasto funkcjonowało sprawnie. Katowickie wodociągi, czyli na co dzień odkręcamy kran i nie zastanawiamy się, jak skomplikowany system stoi za dostarczeniem czystej wody do naszych domów. Tymczasem wodociągi utrzymują blisko 2000 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gdyby ta infrastruktura przestała działać, skutki odczuliby mieszkańcy, szkoły, szpitale, przedsiębiorcy i praktycznie wszystkie instytucje w mieście.
6: Czy jeszcze bez jakichś miejskich spółek nie moglibyśmy funkcjonować?
11: Wszyscy poruszamy się po mieście. Coraz częściej staramy się nie korzystać z własnych samochodów, tylko korzystamy z komunikacji miejskiej. No i tutaj mamy PKM Katowice, który realizuje około 3000 kursów dziennie. Flota liczy 258 autobusów około, w tym są autobusy elektryczne, hybrydowe, gazowe czy wodorowe. Gdyby autobusy nie wyjechały na trasy, tysiące mieszkańców miałoby problem z dotarciem do pracy, szkoły czy lekarza, a na ulicach szybko pojawiłyby się większe korki i większa emisja spalin. Do tego dochodzi ponad 550 km dróg utrzymywanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz około 15 tysięcy lokali komunalnych, którymi opiekuje się KZGM. To wszystko pokazuje skalę codziennej pracy wykonywanej przez miejskie spółki i zakłady. Światowy Dzień Środowiska nasunął taką refleksję, że ten dzień przypomina, że dobrze funkcjonujące miasto to efekt pracy setek osób i rozbudowanej infrastruktury, której często nie widać gołym okiem. Dopiero gdy zabrakło jej choćby na jeden dzień, przekonalibyśmy się, jak wiele od niej zależy. Dzięki tej codziennej pracy, często właśnie niewidocznej, miasto Katowice pozostaje miastem czystym, bezpiecznym, no i przyjaznym do życia.
6: Chociaż bez drogowców, to myślę, że wielu kierowców wyobraża sobie więcej niż jeden dzień.
11: Patrząc na to krótkowzrocznie, pewnie tak. No, nikt nie lubi, załóżmy, stać w jednym miejscu, ponieważ jest gdzieś remontowana droga. Tylko gdyby ta droga nie była remontowana, no to za chwilę tak naprawdę w ogóle nie byłoby po czym jeździć. Więc w dłuższej perspektywie czasem lepiej warto chwilę poczekać, żeby później przyjemniej, bezpieczniej, no i przede wszystkim szybciej poruszać się po mieście.
6: Brak której ze spółek odczulibyśmy najszybciej i najbardziej?
11: Wydaje mi się, że najszybciej odczulibyśmy to, gdyby woda nie leciała nam w kranie. Woda jest jednym z takich zasobów niezbędnych do życia. To byłyby to wodociągi, MPGK. Ilość produkowanych śmieci jest potężna.
6: Dla Antyradia Magda Poddańczek.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: fala upału to już. IMGW z alertami dla prawie całej Polski. Nieważne jak gorąco, darmowej wody w knajpach nie będzie. Rząd skapitulował. Turyści na plażach śmiecą. Tony odpadów w Trójmieście.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Żar wlewa się do Polski. Ostrzeżenia przed wysoką temperaturą wydano dla prawie całego kraju. Wyjątkiem tylko północ bez alertów od Świnoujścia po Suwałki. Za to na południowym wschodzie to alert najwyższego 3 stopnia. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Ochłodzenie ma przyjść w piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: Skrajnie wysoka temperatura może oznaczać brak prądu. Czym grozi taki blackout? Sprawdziła Paulina Kozioł.
3: W czasie upałów sieć musi pracować intensywniej, a wysokie temperatury ograniczają jej możliwości. Eksperci uspokajają. To nie musi jednak zakończyć się długotrwałym brakiem prądu. Z P-Energy Poland Artur Szeremeta.
4: Wbrew obiegowym opiniom, upały nie muszą oznaczać ryzyka ogólnokrajowego blackoutu. Znacznie bardziej prawdopodobne są lokalne przeciążenia, awarie pojedynczych elementów infrastruktury, czy też czasowe przerwy w dostawach energii.
3: Ryzyko awarii wzrasta, gdy po upałach pojawiają się gwałtowne burze i silny wiatr. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Upał czy nie będzie darmowej wody w restauracjach. Jak informuje Fakt, po fali krytyki ze strony branży gastronomicznej Ministerstwo Klimatu wycofało się z nowej ustawy ten przepis. Projekt miał ograniczyć zużycie wody butelkowanej oraz plastikowych opakowań. Nowe prawo miało objąć restauracje, stołówki, bary czy kawiarnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Prośby i groźby nie pomagają. Turyści nagminnie śmiecą na plażach. W Trójmieście z piasku co roku są zbierane tony odpadów. Gdański ośrodek eksportu Krzysztof Piekło.
5: Turyści na plaży zostawiają przeważnie te rzeczy, które służą do konsumpcji w trakcie plażowania, czyli od plastikowych opakowań po napojach, po chipsach, sreberka, które są czasem kanapki zapakowane. Zmorą są opakowania szklane.
0: Plaże są sprzątane codziennie. Prawie 33 minuty po 6.
6: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Kult tnie się dalej. Zespół wrócił z najnowszymi doniesieniami o cięciach w swojej koncertowej działalności. Panowie mówią wprost, lata lecą, czas zacząć mierzyć siły na zamiary. Tegoroczna pomarańczowa trasa będzie miała tylko ogłoszone już daty. Turnę ruszy 3 października w Gdyni. W Polsce odwiedzi Łódź, Warszawę, Katowice i Wrocław. Do tego Londyn, Bruksela i Teneryfa. Więcej nie będzie. W przyszłym roku najwyżej 25 koncertów, a nie 100 jak w zeszłym roku. Czekanie dobiega końca. Greta Van Fleet oficjalnie zapowiada nowy album. Zespół ogłosił, że krążek Palace for the People ukaże się 9 października. Materiał będzie dostępny na standardowym CD w standardowej cenie, a także na kolorowych, coś drogawych w zapowiedzi winylach. Dodatkowo fani mogą zaopatrzyć się w kasetę magnetofonową. A jak to będzie brzmiało? Pierwszy singiel, So You Stand, już jest do przesłuchania.
0: Grzmi na Podlasiu i Lubelszczyźnie, w pozostałej części kraju bez burz i opadów i tak raczej będzie do końca dnia. Na termometrach obecnie od 12 stopni w Łebie do 23 w Krośnie. Temperatura prawie wszędzie z wyjątkiem Wybrzeża i Mazur przekroczy dziś 30 stopni, na południu prawie 40.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska. Sponsorem programu

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Minęła 6.30, to znaczy, że rozpoczynamy Desperanos w Antyradiu.
2: Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Małgorzato, chciałem ci powiedzieć ciekawostkę na dziś.
2: Ale nie przygotowałeś się.
1: Ale nie przygotowałem, bo dzisiaj, mówiliśmy o tym wczoraj, dzisiaj jest premiera Lego z archiwum X.
2: No tak, to
1: ja,
2: jest
1: proszę, ja ciebie,
2: z najważniejszych informacji.
1: Ja już zwariowałem. Ja wydam na to tyle pieniędzy.
2: Wydawaj, a ja was proszę.
1: Na Lego ludka skali.
2: A ja was proszę, żebyście na desperanos@antyradio.pl albo pod numerem 321-321-600 wysłali nam wasze ciekawostki na dziś.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kopalnia Wujek zamieni się w Centrum Technologii Kosmicznych. Masowe kontrole prędkości w piątek w całej Polsce. Uwaga na utrudnienia w związku z Tour de Pologne w Zielonej Górze.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. 500 mln zł na rozwój technologii kosmicznych. Taki plan, stojąc przed kopalnią Wujek, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. To tam ma powstać Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Samorządom na projekty związane z sektorem kosmicznym pożyczek ma udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego. Minister finansów zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu, a pożyczki mają być udzielane na bardzo atrakcyjnych warunkach.
2: Po raz pierwszy będziemy udzielać finansowania na okres 50 lat.
1: Pod ziemią w likwidowanej kopalni mogłyby być prowadzone szkolenia dla astronautów i testowane specjalistyczne urządzenia. Szczegóły nowego funduszu BGK i pożyczek ministerstwo ma przedstawić w najbliższych tygodniach.
0: Prawda Antyradia.
1: Masowe kontrole prędkości na drogach całej Polski w piątek. To kolejna odsłona akcji RoadPol, międzynarodowej organizacji zrzeszającej drogówkę. Każde z państw członkowskich samo decyduje, w którym konkretnie dniu takie kontrole będą prowadzone, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
3: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Nadmierna prędkość, no niestety od lat, jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
1: Na drogi wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze będą wykorzystywać m.in. wideorejestratory w radiowozach.
0: Prawda Antyradia.
1: Tymczasem na drogach jakby bezpieczniej. W pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała wyjątkowo niską liczbę wypadków, pisze dziennik Gazeta Prawna. To około 9100 zdarzeń i 666 ofiar. To prawie 250 wypadków i 60 mniej ofiar niż przed rokiem. Przy czym w 2025 był najbezpieczniejszym rokiem w historii istnienia Policji Ruchu Drogowego. Gazeta wskazuje, że to może być skutek zaostrzenia przepisów i większej liczby kontroli drogowych.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga na utrudnienia w związku z Tour de Pologne. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze uprzedza o objazdach zaplanowanych na jutro.
4: Problem będzie dla pacjentów, zwłaszcza pacjentów spoza Zielonej Góry, którzy po prostu miasta nie znają. Tylko w poradniach przyszpitalnych i onkologicznych na środę mamy zarejestrowanych około 500 pacjentów.
1: Deszczowo miejscami na Lubelszczyźnie, w pozostałej części kraju bez burz i opadów, za to słonecznie i tak raczej będzie do końca dnia. Na termometrach obecnie od 12 stopni w Łebie do 23 w Krośnie. Temperatura prawie wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża i Mazur, przekroczy dziś 30 stopni, na południu prawie 40.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No, wakacje trwają. Myślę, że większość z nas, większość Polaków wybiera jednak sierpień na wakacje. Bardziej w miastach pusto.
2: Ty pamiętasz, kiedy chodziło się do szkoły i to było takie wspaniałe, że odbierałeś to świadectwo, szedłeś do domu i potem miałeś 2 miesiące wakacji i nie musiałeś robić nic.
1: No
2: a
1: tak,
2: myśmy tak chcieli być dorośli i potem to się wszystko okazało oszustwem.
1: Potem zostajesz dorosłym, jak 2 dni później zostajesz dorosłym i po prostu boli cię wszystko.
2: Tak.
1: Wstajesz o tej 6:00 i chcesz się okaleczać do rana.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj co będziemy robić? Będziemy mieć retro newsa. Małgorzata przegrzebała archiwa i znalazła. Oprócz tego dziecko, które bawiło się w chowanego bardzo skutecznie. Poza tym najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, podważa sens kształcenia lekarzy. Tutaj też warto o tym opowiedzieć. Ku przestrodze.
2: Ku przestrodze, zdecydowanie.
1: Chyba tak.
2: Zdecydowanie
1: no i zastanawiamy się, czy zrobić wtorkową spowiedź, czy nie.
2: Możemy zrobić wtorkową spowiedź. Wczoraj nie robiliśmy jej, słuchajcie, z premedytacją, bo wiedzieliśmy, że bardzo dużo z was wraca z Poland Rock Festiwalu.
1: Tak, mało wam opowiem, co tam się działo, bo była.
2: Obok. Bo ja nie pojechałam.
1: Ale spotkała się też wysłanników. Tymczasem, meanwhile, Ghost, Dance Macabre w Antyradio w Desperados, 12 minut po 7:00.

0: 19 minut po godzinie 7 na zegarach.
1: 19 minut po godzinie 7 na zegarach.
0: 18, dobrze, to już w ogóle popłynąłeś.
1: Ale to było, wiesz, 19.07 już obecnie. Słuchajcie, szanowni państwo, będzie Retro News i będzie spowiedź. Tak zadecydowaliśmy.
0: Tak, bo kto nam na zabroni?
1: Chcemy się dowiedzieć, co żeście nabroili w weekend. Mamy dla was jeden podwójny bilet na Primus. Mhm. 6 sierpnia w letniej scenie progresji. No i czekamy. 3-2-1 startujemy desperanos@antyradio.pl lub 3-2-1-3-2-1-600. Wyznajecie nam swoje grzechy, a my za te najbardziej spektakularne, za te, które być może nie są spektakularne, ale wasz opis trafi w nasze serca, damy wam te bilety.
0: To ja może zacznę, bo ja zdecydowanie byłabym na podium, bo ja, słuchajcie, pojechałam w okolice Poland Rock Festiwalu. Byłam dokładnie 12 kilometrów od Poland Rock Festiwalu, a gdybym miała przepłynąć jezioro, to nawet bliżej. Ja słyszałam nawet, co się dzieje na Poland Rock Festiwalu,
1: tak, gdyż
0: niesie się tak przez jezioro. I słuchajcie, ja nieraz nie dojechałam na teren festiwalu, bo stwierdziłam, że będę się lenić i czytać książkę. I naprawdę, ja sobie słuchałam, moi przyjaciele jeździli i wracali, opowiadali, jak było super, a ja leżałam i czytałam książkę.
1: Ale to chyba nie grzech.
0: Myślisz?
1: Myślę, że zasłużyłaś.
0: To cofam.
1: Maneskin Gossip z Tomem Morello. Zresztą ostatnio widziałem Toma Morello z synem, gdzie grali na scenie Killing in the Name. Naprawdę młody ma talent. Zaraz wracamy.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
2: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
1: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
2: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

na mediaexpert.pl. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Zarzuty po tragedii w wielkopolskiej Trzciance. 20-latkowi grozi dożywocie. Sztuczna inteligencja dostała kaganiec. Weszły w życie nowe przepisy. Turystów więcej niż mieszkańców. Wakacyjny koszmar w Czarnogórze.
5: Prawda Antyradia.
6: 7.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Zarzuty zabójstwa ojca ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa policjanta. Za to odpowie 20-letni Michał H. z wielkopolskiej Trzcianki. Do tragedii doszło w sobotni wieczór. Mężczyźnie grozi dożywocie, mówi Magdalena Roman z prokuratury rejonowej w Trzciance.
7: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
6: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, powiedział, że żałuje tego, co się stało.
5: Prawda Antyradia.
6: Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Firmy publikujące w internecie reklamy, które zostały stworzone przez algorytmy, muszą je odpowiednio opisać. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że początkowo nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie obowiązku.
8: Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
6: Bo kary są duże, nawet do 15 milionów euro lub 3% światowych dochodów, jeśli te są wyższe niż 15 milionów.
5: Prawda Antyradia.
6: Jednak będzie nowa partia na polskiej scenie politycznej. Mateusz Morawiecki mówi, że dopełni formalności do 15 października. Zapowiedział to na internetowym kanale Romanowski Live. Na wspomniany dzień jest planowana konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier.
5: Prawda Antyradia.
6: Turystów więcej niż mieszkańców. To nie Zakopane, a Czarnogóra. Chodzi o cały kraj. Takie oblężenie było od 31 lipca do 2 sierpnia. Populacja jest nieduża, nie przekracza 625 tysięcy ludzi. Turystów było jednak ponad 630 tysięcy w prawie 150 tysiącach pojazdów. W związku z tym jedną z większych atrakcji był ponad 20-kilometrowy korek na granicy z Chorwacją.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Deszczowo miejscami na Lubelszczyźnie, w pozostałej części kraju bez burz i opadów, za to słonecznie i tak raczej będzie do końca dnia. Na termometrach obecnie od 12 w Łebie do 23 stopni w Krośnie. Temperatura dziś prawie wszędzie przekroczy 30 stopni, na południu niemal 40.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: To już czas.
2: No dobra, no to w takim razie poproszę muzyczkę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Oczko do godziny 8. Lecimy! 1958, premiera filmu Ostatni dzień lata w reżyserii wybitnego Tadeusza Konwickiego. Lecimy dalej. W 1770 roku, to jest taka ciekawostka dla nas, nad brzegiem rzeki Endeavour w Australii kapitan James Cook nadał nazwę nowo odkrytemu zwierzęciu. Kangaroo.
1: Wspaniałe.
2: Pierwszy raz pojawił się kangur.
1: Ale ciekawe jestem, co go zmusiło do tego, żeby wydał z siebie taki dźwięk, który stworzył.
2: A może on się zakrztusił.
1: No właśnie, tak zatkało go.
2: Tak czy siak, no dzięki niemu mamy kangura. Wszedł do służby brytyjski myśliwiec Supermarine Spitfire w 1938 roku. I dlaczego o tym mówię? No bo polscy piloci w bitwie o Anglię, no wszyscy latali, większość z nich latała tym legendarnym samolotem i udało się tę bitwę o Anglię wygrać. No kto sklejał modele w latach 90., kto pasjonował się takimi rzeczami, bo tą pasję wbił wam do głowy dziadek, to właśnie na pewno kiwa głową i przypomina sobie, jak trudno było sklejać ten model. 2017, utwór Despacito.
1: I niestety zrobiłeś mi to, że ja teraz w głowie mam ten utwór i ja cały dzień będę go nucić, niestety.
2: Niestety, bardzo was wszystkich przepraszam. Nie będziemy poza kalendarium, nie będziemy go wam tutaj wrzucać.
1: Nawet
2: ale rzeczywiście w tym utworze jest jakiś przekaz podprogowy, że po prostu słyszałeś go raz i po prostu wpada i nie chce wyjść. Jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 3 miliardy wyświetleń. 3 miliardy wyświetleń. W 2017 roku, teraz ma pewnie z 10. Kto obchodziłby urodziny albo obchodzi? Witold Gombrowicz, 1904-1969, wybitny. A oprócz tego Barack Obama, 4 sierpnia 1961 roku, wtedy przyszedł na świat. To
1: Dziękuję
2: było
1: ci.
2: Kalendarium w Antyradio.

0: bordy, były pijatyki, było rzucanie kamieniami, były wyzwiska, przepychanki, ale nie, to nie, to pod Pałacem Prezydenckim było kiedyś, a, to mi się pomylił. To ja wszystkim wszystkiego dobrego, a Poland Rock niech będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. Oczywiście z Antiradiem.
1: Niech będzie.
2: Panie szanowny i drodzy państwo, czekamy na wasze maile desperanos@antiradio.pl i na wasze telefony 321-321-600 i za taką najbardziej wstrząsającą nas wszystkich, was i nas spowiedź, mamy jeden podwójny bilet na koncert Primus, czyli 6 sierpnia letnia scena progresji w Warszawie.
1: A co po godzinie 8? Po godzinie 8 powiemy wam bardzo dużo rzeczy.
2: I przeniesiemy się do 1927 roku, mylę państwo.
1: Dobrze, namówiłeś mnie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wojewoda lubelski wzywa starostów na dywanik. Chodzi o incydent z rosyjską rakietą. Kolejki do wizyt i badań lekarskich mogą być jeszcze dłuższe. Polacy są mięsożerni. Weganie i wegetarianie w zdecydowanej mniejszości.
1: Na Antyradia.
0: Minęła ósma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Polskie samorządy nie zdały rosyjskiego egzaminu. Takie są wnioski z incydentu w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Aż 10 z 17 lubelskich samorządów nie włączyło syren alarmowych, kiedy w ostatni czwartek rosyjska rakieta spadła z Ukrainy do Polski. Jak informuje wojewoda Krzysztof Komorski, niektórzy urzędnicy zamiast włączyć syrenę wyzwaniali do przełożonych, a tu liczy się każda chwila.
2: W procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu.
0: Na dziś wojewoda zwołał spotkanie ze starostami, aby wyciągnąć lekcję z tego, co się stało.
1: Prawda Antyradia.
0: Dłuższe kolejki do wizyt lekarskich i badań. Takie mogą być konsekwencje zmiany w sposobie finansowania nadwykonań. NFZ będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku. Teraz robi to po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
3: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
0: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z tak zwaną zieloną kartą onkologiczną.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy są mięsożerni. Tylko 2,5% z nas całkowicie zrezygnowało z mięsa lub wędlin. Tak wynika z badania User Research, Blix i Proxy Crowd. Pomimo wielu mód oraz trendów zdrowotnych czy ekologicznych, nie doszło do wyraźnej zmiany nawyków w tej kwestii, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: Prawda Antyradia.
0: Urzędnicy mają więcej pracy przez sztuczną inteligencję. Ludzie wykorzystują AI do generowania donosów i wniosków o kontrolę, pisze dziennik Gazeta Prawna. Pism przybywa, ludzie je czytają i widzą, że autorami są roboty, bo pełno w nich halucynacji. Słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach w granicach 24 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Temperatura prawie wszędzie przekroczy dziś 30 stopni, tylko na wybrzeżu nieco poniżej. W południowej połowie kraju około 36-38 stopni w ciągu dnia, jutro i pojutrze nawet 40.
1: Desperanosem na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Przed godziną siódmą poprosiliśmy was, abyście wysłali nam jakąś ciekawostkę, bo my się nie przygotowaliśmy i nie mieliśmy jej dla was.
2: Tak, nagle coś w naszych głowach się zablokowało, otworzyliśmy szeroko usta, Małgo na mnie patrzyła z przerażeniem. Rzeczywiście tak było, byliśmy out of ciekawostkas, no ale przychodzicie nam z ratunkiem. Ola napisała coś super ciekawego. 4 sierpnia 1901 roku urodził się Louis Armstrong, wybitny trębacz. Problem w tym, że przez większość życia był przekonany, że urodził się 4 lipca.
1: Jak to?
2: 1900 roku. Dopiero po latach odnaleziono jego metrykę, z której wynikało, że pomylił się o rok i cały miesiąc. Wyobraź sobie, tak pisze Ola, jesteś jedną z najsłynniejszych osób na świecie i nie znasz własnej daty urodzenia.
1: Wow, to była super ciekawostka. Ola wysłała też drugą, że 4 sierpnia 1922 roku w US&A wyłączono 13 milionów telefonów jednocześnie. I to nie z powodu awarii. Firma Bell na minutę wyłączyła całą swoją sieć, żeby uczcić pogrzeb wynalazcy telefonu.
2: O, pana Aleksandra Grahama Bella.
1: Dokładnie.
2: Wyobraź sobie, że dziś Orange Play Plus jednocześnie wyłączają wszystkie telefony na minutę, tak?
1: Nie wyobrażam sobie. No. Ola, dziękujemy ci za ciekawostki. To są ciekawostki premium.
2: Jestem ciekaw, ile takie wyłączenie na minutę powoduje strat.
1: Oj, bardzo dużo. Na myślę, że nie wypłacilibyśmy się do końca życia i o jeden dzień dłużej.
2: Słuchajcie, a propos Poland Rock Festival. 12 minut po godzinie 8, teraz Alice Cooper i School's Out.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: Słuchajcie, znalazłem to wczoraj w sieci. Śmieszną historię z 2001 roku. Otóż pani kelnerka Jody Berry, która pracowała w Hooters, usłyszała od swojego kierownika, menadżera, tak jak zresztą inni pracownicy, że dostała w ramach promocji na i zmotywowania pracowników, że jeżeli przekroczą pewien limit sprzedażowy, kto będzie miał najlepsze efekty, dostaje nową Toyotę.
2: No i
1: tak się składa, proszę państwa, że zwołano zebranie, pogratulowano wyniku i pani Jody otrzymała Toy Yoda, czyli zabawkową figurkę Jody. To ją bardzo zdenerwowało, zresztą pozostałych pracowników też.
2: Czyli pani... to taki żart, ale nieśmieszny.
1: Tak, no... Tak. No ale pani poszła do sądu, wyobraźcie sobie. No i zaczęto się spierać, Hooters versus pani Jody. No i okazało się, że jest możliwa ugoda i pani tą swoją normalną Toyotę mogła wejść do salonu i sobie wybrać. I tak się to zakończyło. Happy endem w końcu.
2: Jaki z tego morał? Warto walczyć o swoje.
1: Bardzo dobry morał, ale myślę, że menadżer tam długo potem nie popracował, tak mi się wydaje. 20 minut po godzinie 8, wy zostańcie z nami, bo mamy spowiedź, będziemy mieć retro newsa. Przypominam, jeżeli coś się wydarzyło u was w weekend i chcecie wygrać bilety na Primusa, to piszcie do nas desperanos@antyradio.pl lub 321 321 600.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Stary, dawaj do lasu.
5: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
4: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
5: Nie zdążymy kupić.
4: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas, albo w paczkomacie.
5: Dobra, przekonałeś.
6: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
7: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Unijni ministrowie zajmą się dziś afrykańskim szturmem na hiszpańską granicę. Władze Maroka przekonują tymczasem, że ostrzegały w tej sprawie. Prezydent ułaskawił 3 osoby, wśród nich jeden z liderów kibiców Legii.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30, Mieszko Drescher, zapraszam. Europejska narada po afrykańskim szturmie na granicę. Dziś spotkanie online ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości państw Unii w sprawie tego, co wydarzyło się w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Polska przedstawi swoje doświadczenia z granicy z Białorusią, z których może skorzystać Hiszpania, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Wiele zostało przez te ostatnie 3 lata zrobione tak, żeby uszczelnić wschodnią granicę Polski. W efekcie rzeczywiście mamy 0 nielegalnych przekroczeń w pierwszym półroczu tego roku. Jest to ogromny sukces. Ogromne również pieniądze zostały zainwestowane we wschodnią granicę.
0: No, poszły m.in. na stworzenie całego systemu umocnień czy barierę elektroniczną i antydronową.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem władze Maroka, skąd przyszli migranci, mówią, że ostrzegali. Hiszpański rząd miał dostać informację o tym, że co się kroi, z kilkudniowym wyprzedzeniem. Większość ludzi, która się przedarła, wróciła już do siebie. Było ich około 60 tysięcy.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 osoby ułaskawione przez prezydenta. Karol Nawrocki podjął taką decyzję wobec Adama Borowskiego, Piotra Pytla i Starucha. Ostatni to jeden z liderów kibiców Legii Warszawa. Miał 2-letni zakaz stadionowy, ale zostało mu darowane. Pytel przesiedział 22 lata w niemieckim więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił. Wniosek w jego sprawie złożył m.in. minister sprawiedliwości. Z kolei Borowski to działacz opozycyjny z czasów PRL, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Miał iść do więzienia na pół roku za zniesławienie Romana Giertycha.
1: Prawda Antyradia.
0: Wideomappingiem turystów chce kusić Gniezno. Miasto podpisało umowę z wykonawcą efektów świetlnych. Wizualizacje nawiązujące do historii kraju pojawią się w 5 miejscach, mówi prezydent Michał Powałowski.
3: Dziedziniec Starego Ratusza. Tutaj historia miasta od czasów Dąbrówki do powstania wielkopolskiego. Dalej jezioro Bielonek. Na wodzie będzie wideomapping przedstawiający historię koronacji Bolesława Chrobrego i wcześniej tysiąclecia państwa polskiego.
0: Nową atrakcję w Gnieźnie będzie można podziwiać od połowy listopada.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach w granicach 24 stopni. Temperatura prawie wszędzie przekroczy dziś 30, tylko na wybrzeżu nieco poniżej. W południowej połowie kraju około 36-38 stopni w ciągu dnia. Jutro i pojutrze nawet 40 stopni.

uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcie

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 40 minut po godzinie 8 już. Dzwonicie do nas w sprawie spowiedzi.
2: Dzień dobry, tak a propos tej Toyoty jako nagrodę, bo cały czas rozdajecie bilety na Trajmusa. Oby nie było tak, że ten, kto wygra, zażąda od was Toyoty Prius. Dzięki.
1: No tak, to, tak. Primus.
3: Uczulamy.
1: Jeden podwójny bilet na 6 sierpnia, ale moi drodzy, pan wykrakał, bo dostaliśmy maila na Desperados. Bilet Prunus jako pokuta. Pan popełnił literówkę, pan Szymon.
3: To też nie to.
1: A w treści maila już pomyłki nie ma. Cześć, oj okrutnie, nawywijałem, z kolegami się spotkałem, telefon zgubiłem, ze skruchą do domu wróciłem. Oczywiście się spóźniłem. A teraz ciche dni. No, coś w tym jest.
3: No właśnie, tutaj nie ma nic do dodania.
1: Primus.
3: Ale pan zobacz, bo nie tylko w tytule jest Prunus, ale Prunus też jest w treści maila, widzisz?
1: Słuchajcie, myślę, że pan jeszcze ponosi konsekwencje. Jest wtorek, ale ponosi konsekwencje tego, co się wydarzyło. Mamy jeszcze kolejnego maila, czy ja dobrze widzę?
3: Mamy, tak. On długi jest.
1: Czekaj.
3: Mamy. Głównym moim grzechem, pisze do nas Krystian, było to, że na powrocie z Polendroka wysadziłem koleżankę z auta. Cały jeden dzień, który spędziliśmy na festiwalu, marudziła. Dojechaliśmy w sobotę o 11 i zaczęło się marudzenie. Co tak daleko zaparkowałem? Później uzgodniliśmy, że wyjeżdżamy koło 23, bo muszę do pracy na 10. Godzina 23 marudzi, żeby zostać do końca i nie myśli jechać wcześniej niż po ostatnim koncercie. Zostaliśmy. Utknęliśmy na parkingu na 2,5 godziny. Koło 4 wyruszyliśmy, marudziła, że za wolno, że ona chce już do domu. Dojechaliśmy do Szczecina koło 7, zatrzymałem się na kawę, bo już padałem po prawie 24 godzinach na nogach i zaczęła marudzić, że kawę mogę sobie w domu wypić, bo już jesteśmy niedaleko domu. Pękłem, dałem jej 10 zł na autobus, powiedziałem, że za 15 minut ma ten autobus i jak dobrze pójdzie, będzie w domu, zanim ją tam zawieziemy. Festiwal super i wszyscy starali się puszczać płazem roszczenia pani Katarzyny. O, znamy imię.
1: O.
3: Ale ile znosić 24-godzinne marudzenie?
1: Jestem ciekaw, czy pani Katarzyna nas słucha.
3: Właśnie.
1: I wyciągnie wnioski. Proszę państwa, co teraz będzie?
3: Teraz będzie Wheaties.
1: Tak, i tam jest ten, jak on tak wyciąga. I'm just a ticket to
3: Ireland. To właśnie to teraz będzie.
1: To właśnie to. Widziałem, państwo są w formie. Nadal potrafię wyciągnąć ten dźwięk, a my mamy bilet na Primus.

0: godzina 9 i prawda w Antyradio, a po newsach zaprezentujemy wam retro newsa, którego przygotowała koleżanka Małgorzata. Będziemy czytać fragment ekspresu porannego z 1927 roku.
1: Ja wam też zdradzę.
0: Nagły apetyt na miętusa taki był na głowie.
1: Ja wam też zdradzę, skąd biorę retro newsy, bo to jest strona facebookowa, którą warto znać. Czy teraz szybko powiemy, co to jest?
0: Spokojnie, bo my też solidarnie mówimy wam, skąd mamy źródła.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2020.

0: i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Zarzuty po ataku nożownika we Wrocławiu, jednak bez negocjacji pokojowych USA i Iranu. Przybywa 100 latków ze świadczeniem honorowym ZUS-u, co dodatkowe 7 tysięcy złotych do emerytury.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00, Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura chce aresztu dla 18-latka z Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Mężczyzna usłyszał zarzuty, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
2: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Ofiara opuściła już areszt, nie znała się szpital, nie znała się ze sprawcą. 18-latkowi grozi dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Iran twierdzi, że nie prowadzi obecnie rozmów z USA. Rozpoczęcie negocjacji z Teheranem zapowiadał na wczoraj Donald Trump. Ogłosił, że powstrzyma się od dalszych ataków pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia, w szczególności w sprawie cieśniny Ormus. Iran tymczasem mówi, że dopóki Stany Zjednoczone będą dopuszczać się naruszeń, nie będzie żadnej znaczącej zmiany w cieśninie. O tymczasowej trasie dla statków przez Ormus Iran dyskutuje z Omanem.
1: Prawda Antyradia.
0: Dymiąca pokopalniana hałda na razie zostaje. Ta w Pszowie na Górnym Śląsku miała zniknąć. Spółka restrukturyzacji kopalń wybrała nawet wykonawcę. Prace miały szybko wystartować, ale jedna z firm złożyła zaskarżenie na wynik przetargu. Sprawą zajmie się teraz Krajowa Izba Odwoławcza, a na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać, mówi Mariusz Tomalik, rzecznik spółki.
3: Na orzeczenie KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu. Dopiero po zakończeniu postępowania odwoławczego możliwe jest ostateczne zakończenie procedury przetargowej. Liczymy na sprawne zakończenie postępowania i możliwie szybkie rozpoczęcie prac.
0: Sama rekultywacja hałdy to wieloletni proces, ma potrwać 6 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz więcej stulatków otrzymuje z ZUS-u świadczenia honorowe. Obecnie to już ponad 4200 seniorów. Na ich konta każdego miesiąca trafia prawie 7 tysięcy złotych brutto, mówi rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michalek.
4: Świadczenie przysługuje niezależnie od pobieranej emerytury lub renty. Jest wypłacane dożywotnio i co ważne, co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
0: Słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach prawie 28 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Temperatura prawie wszędzie przekroczy dziś 30, tylko na wybrzeżu nieco poniżej. W południowej połowie kraju około 38 w ciągu dnia. Jutro i pojutrze nawet 40 stopni.

0: Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
1: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Elektronews, czyli polska kronika radiowa. Desperados.
1: 9 minut po godzinie 9 na zegarach, najwyższy czas na wtorkowego retroniusa.
2: Tak, tutaj Małgo chciała wspomnieć, że korzysta z pomocy naukowych.
1: Tak, ja słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, skąd biorę retroniusy, to obecnie zainspirowała mnie strona na Facebooku, wycinki z polskich gazet przedwojennych, tam możecie znaleźć tych wycinków całą moc. No, tyle chciałam powiedzieć na ten temat.
2: Gadaj nic w rotacji. No dobra, słuchajcie, ekspres poranny 1927 rok. Nagłówek, nagły apetyt na miętusa. W odtrąconej kobiecie budzi się pantera.
1: Piękny.
2: Przechodzącego bogobojnie ulicą Miedzianą pana Kazimierza Miętusa z Woli Rembertowskiej zaczepiła panna Maria Jóźwikówna. I tutaj jest podany adres w nawiasie, Łódzka 12, która znienacka zapałała ku niemu miłością. Pan Kazimierz odtrącił uwłaczającą ofertę, obrażona dama schwyciła go wówczas za gardło i poczęła dusić. Uwolnił się jednak z śmiertelnych uścisków i wezwał policjanta, który spisał protokół.
1: Ja tutaj mam na koniec pytanie, co to znaczy przechodzić bogobojnie?
2: Grzecznie, miło, sympatycznie. Ja przechadzam się po naszej redakcji bogobojnie, bo tu sami szataniści przecież.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Świetny to był Retronews.
0: Retronews, czyli polska kronika radiowa. Desperados.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Małgo powiedziała, wiesz co? I uwaga, postawiła trzy kropki, więc nie wiem.
2: Tak, bo postanowiłam szybciej zmiksować. To no, dlatego tak dzisiaj, mówiłam. Myślałam, że nie wyciągniesz tego na antenie, bo no to dobrze. Na poza anteniu. To, co na poza anteniu, niech zostaje na poza anteniu.
1: Tak jak wszystko, co dzieje się w szatni, zostaje w szatni, tak, a nie na konferencjach prasowych. Mamy telefon od człowieka, który postanowił podzielić się z nami tym, i w jaki sposób dbał o higienę w weekend.
3: Olaf z Międzyzdrojów. Ja wybrałem się do Czaplinka w czwartek od razu po pracy w firmowym garniturku i pamiętacie, jak w sobotę padało cały dzień?
2: Pamiętamy.
3: I w przypływie tej festiwalowej euforii ubrałem się w ten uniform i surowo taplałem się w słynnym tym festiwalowym Błocku. A w poniedziałek przyszedłem bez służbowego stroju. No i będę musiał za niego zapłacić. Mam nadzieję, że chociaż bilet na niedoszłego basistę zespołu Metallica będę mógł otrzymać od was. Pozdrawiam.
1: Słuchaj, szanowny, umówmy się tak. My z Małgo damy ci ten bilet na Primusa.
2: Będę zaraz dzwonić.
1: Będziemy zaraz dzwonić, po pierwsze. Po drugie, myślę, że jest szansa, że zobaczymy cię w internecie. W tym garniturku i będzie pan wiralem. Za chwilę newsy w Antyradio. Wy zostańcie z nami, bo powiemy wam jeszcze o tym, jak ChatGPT no, może wpakować was w ośmiokrotne kłopoty, niż miały one być pierwotne. Pierwotnie, nie wiem, co się dzieje ze mną, gdy nie ma dzieci. Kurde, teraz.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: pęknięcia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: W okrojonej formie, ale ma wrócić program CPN. System energetyczny wytrzyma rozkręcającą się falę upału. Według rządzących policja znów zapolowała na kierowców przewozu osób na aplikacje.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliwa. Nie będzie identyczny jak wiosną. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Według rządu plany na wprowadzenie szerszego pakietu CPN pokrzyżował prezydent. Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To właśnie ta danina miała sfinansować dużą część nowego pakietu CPN.
1: Prawda Antyradia.
0: Fala upału się rozkręca, ale spokojnie, polska energetyka ma być gotowa na ten żar lejący się z nieba. Scenariusz węgierski nam nie grozi, uspokaja minister energii. Tam z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było ograniczenie mocy elektrowni, mówi Miłosz Motyka.
2: No, rozmawiamy o tym z grupami energetycznymi, taki scenariusz nam nie grozi, ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa, ona budzi oczywiście różne zagrożenia. Czy to są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym.
0: Minister podkreśla, że mamy zapasy energii i jesteśmy gotowi na eksport jej na Węgry.
1: Prawda Antyradia.
0: Udane polowanie policji na kierowców przewozu osób na aplikacje. Na 200 kontroli przeprowadzonych w Warszawie ponad połowa zakończyła się mandatami. Do tego drogówka zatrzymała prawie 60 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy. Aż 22 osoby nie miały w ogóle prawa jazdy, a 4 posiadały fałszywki. Wpadło też 2 nietrzeźwych i 3 poszukiwanych kierowców. W stosunku do 5 obcokrajowców sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej.
1: Prawda Antyradia.
0: 2 razy więcej rejsów tramwajów wodnych będzie ze Szczecina do Niemiec. Miały pływać tylko w weekendy, ale wyprzedały się wszystkie bilety, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
3: To miał być projekt pilotażowy, pilotaż okazał się strzałem w dziesiątkę.
0: I tak wprowadzono dodatkowe rejsy we wtorki i czwartki. Rejs trwa 3 godziny. Za trasę w obie strony trzeba zapłacić 60 zł. Słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach niemal 30 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Temperatura prawie wszędzie przekroczy dziś 30, tylko na wybrzeżu nieco cieplej. W południowej połowie kraju około 38 stopni w ciągu dnia, jutro i pojutrze nawet 40.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 19 minut do 10. Ulica Korfantego w Zabrzu.
2: Śląsk.
1: Ród Śląsk. Rutynowa kontrola. Policyjny radar wskazuje bezlitośnie. 14 km na godzinę. O tyle przekroczył kierowca prędkość. No i wyobraźcie sobie, funkcjonariusze drogówki powiedzieli 100 zł, panie. 100 zł, standardowy mandat.
2: Dokładnie, to jest taki obowiązujący taryfikator. Kierowca Opla, nie wiem, czy to ma znaczenie, ale tutaj jest tak podkreślone, więc i ja podkreślę. I funkcjonariusze zaproponowali temu kierowcy 100 mandatu. A co zrobił on?
1: Oczywiście sięgnął po ChatGPT, który powiedział, że nie przyjmuj kary na miejscu i procesuj się z organami ścigania.
2: Ciekawe jestem, no swoją drogą, jaki prompt wpisał. Jak wykiwać drogówkę? Mogło tak być.
1: Może opisał sytuację, może na też przykład użył jakichś danych twardych, właśnie te 14 kilometrów. No i okazało się, że finalnie odmówił przyjęcia mandatu. Co zrobili policjanci?
2: No to otóż co powinni?
1: Sporządzili wniosek o ukaranie, sprawa trafiła do sądu. No i proszę państwa, zaczęła się rozprawa. Wymiar sprawiedliwości nie zgodził się z czatem GPT, nie docenił entuzjazmu kierowcy ani linii obrony, którą zaproponował coś z Doliny Krzemowej. No i po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, sąd uznał 30-latka za winnego i wymierzył mu mandat. Grzywnę.
2: Ile?
1: 800.
2: Czyli co, 8 razy więcej, niż gdyby po prostu poklepał się po ramieniu?
1: 8 razy więcej, więc nie bądźcie mądralami, nie fisiujcie, bo chyba to się koniec końców nie opłaca.
2: A słyszałeś o tym, że jakiś wykładowca niedawno zrobił taki biały tekst podczas egzaminu?
1: Tak.
2: I tam poprosił czat, że właśnie, żeby jeżeli ktoś go używa, to żeby tam wpisał Madagaskar w odpowiedzi, i bardzo dużo osób nie sprawdziło i przekleiło i nie zdało.
1: No nie można, nie ufajmy być takim cwaniaczkiem. Róbcie swoje, no, jeżeli zamierzacie pisać książkę, zróbcie ją sami. Artykuł to samo, no kurczę blade.
2: Trzeba
1: no,
2: skubańce sprawdzać.
1: Rzeczy nie wypada, nie? Jeżeli sobie przygotowujecie jakieś materiały do, nie wiem, do audycji radiowej.
2: To się nazywa double check.
1: To niech wam pomoże czat, ale nie mówcie, że to wy napisaliście. No to kurczę blade. Red Hot Chili Peppers, Dani, Kalifornia, 17 do 10.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 12 minut do godziny 10. Pani Małgorzato, kończymy nasze wspaniałe spotkanie. Musimy wam powiedzieć, że trwa tydzień z Judas Priest.
2: Tak jest, właśnie ukazuje się najnowsza składanka zespołu The Best of Judas Priest. Bardzo ładnie się nazywa, prawda? Nie wpadłabym
1: bardzo,
2: na to.
1: Bardzo,
2: możemy tą składanką podzielić się z wami na winylach i na kompaktach. I u nas w Desperanos też będzie do zgarnięcia płyta. Już wam mówię, kiedy, nie jutro, ale w czwartek będziemy mieć dla was winyl plus long sleeve Judas Priest, ponieważ mamy też dużo fajnego zespołu. Połowego merchu do rozdania.
1: Ja sobie poczytałem trochę w weekend o Judas Priest, o Rosławie Szajbo i legendarnej okładce British Steel. Poczytałem sobie o Robbie Halfordzie, o tym wokaliście, który w latach 90. z jednej strony uratował przed niebytem Judas Priest, a potem został skancelowany przez pozostałych członków. No historia,
2: proszę
1: ja was, bardzo ciekawa tego wspaniałego bandu.
2: Z dumą ten long sleeve będziecie mogli nosić.
1: Oczywiście. Dziękuję pani Małgorzato.
2: Dziękuję bardzo panie Piotrze.
1: Trzymajcie się i do jutra 6:30. Pa!
2: Desperanos w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Do upiornych nieprawidłowości miało dochodzić w szpitalu przy Banach w Warszawie. Żar wlewa się do Polski, alerty w niemal całym kraju. Gorąco czy nie, wody za darmo nie dostaniesz w knajpie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10:00, Mieszko Drescher, zapraszam. Handel zwłokami miał się odbywać w szpitalu przy Banach w Warszawie. Onet donosi o licznych nieprawidłowościach w placówce. Były pracownik firmy, której szpital zlecił zarządzanie chłodnią prosektorium, zdradził portalowi, że rodziny zmarłych były nakłaniane do korzystania z usług jednego konkretnego zakładu pogrzebowego. Ponadto ciała zalegały tam miesiącami i zwyczajnie gniły. Ministerstwo Zdrowia chce pilnych wyjaśnień i kontroli w placówce. Szpital protestuje przeciwko publikowaniu nieprawdziwych informacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Żar wlewa się do Polski. Ostrzeżenia przed wysoką temperaturą wydano dla prawie całego kraju, wyjątkiem tylko północ, bez alertów od Świnoujścia po Suwałki. Za to na południowym wschodzie to alert najwyższego, 3 stopnia. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: Ochłodzenie ma przyjść w piątek.
0: Prawda Antyradia.
1: Skrajnie wysoka temperatura może oznaczać brak prądu. Czym grozi taki blackout? Sprawdziła Paulina Kozioł.
3: W czasie upałów sieć musi pracować intensywniej, a wysokie temperatury ograniczają jej możliwości. Eksperci uspokajają. To nie musi jednak zakończyć się długotrwałym brakiem prądu. Z P-Energy Poland Artur Szeremeta.
4: Wbrew obiegowym opiniom, upały nie muszą oznaczać ryzyka ogólnokrajowego blackoutu. Znacznie bardziej prawdopodobne są lokalne przeciążenia, awarie pojedynczych elementów infrastruktury, czy też czasowe przerwy w dostawach energii.
3: Ryzyko awarii wzrasta, gdy po upałach pojawiają się gwałtowne burze i silny wiatr. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieważne jak gorąco, nie będzie darmowej wody w restauracjach. Jak informuje Fakt, po fali krytyki ze strony branży gastronomicznej, resort klimatu wycofał się z ustawy wprowadzającej ten przepis. Ten projekt miał ograniczyć zużycie wody butelkowanej oraz plastikowych opakowań. Nowe prawo miało objąć restauracje, stołówki, bary czy kawiarnie. Słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach już niemal 30 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Temperatura prawie wszędzie przekroczy dziś 30, tylko na wybrzeżu nieco poniżej. W południowej połowie kraju około 36-38 w ciągu dnia. Jutro i pojutrze nawet 40 stopni.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: No to Biegusie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradio.
0: Biegusie, Iron Maiden, Run to the Hills. Dzień dobry, Paweł Chowaniec, 10 minut po 10, wtorek, 4 sierpnia. Kłaniam się nisko, letni ostry dyżur trwa. Zapraszam Państwa do 13. No, jest jak jest. Dziękuję bardzo za informację od pana Wojciecha, społecznego researchera Antyradia, który informuje o tym i owym. Ja sobie wybrałem ładną datę. Może Państwu się przyda na dzisiejsze upały. W 1881 roku 4 sierpnia temperatura w Sewilii osiągnęła 50 stopni Celsjusza i była to prawdopodobnie najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i Europy. No tego nie wiem, nie jestem taki pewny, no ale w 1881 roku 50 stopni tam było. U nas będą upały, o upałach trochę opowiadam, ale nie będę Państwa instruował, co jak, bo przecież każdy rozum ma, a słuchacze antyradia wyrastają ponad poziomy i każdy wie, jak się zachować. Ale pytanie mnie trochę nurtuje. Co tu robić? Żeby tak spędzić czas bez stresu i napomnień. Zrób to, a zrób tamto. chowany@antyradio.pl. Chowany, powtarzam mój mail, chowany@antyradio.pl może się przydać, bo będę miał również zaproszenia na Grasburg Festival. Od 14 do 16 sierpnia Park Linowy, Leśny Tabor pod Rzeszowem. Dużo będzie się działo, to trochę Państwu opowiem. No to co, zaczynamy. Zapraszam do 13.

0: jeszcze taki utwór w stylu zawieszenia.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A państwo wysyłają na chowanymałpa.antyradio.pl swoje przemyślenia, na przykład a propos upałów. Pan Radek napisał: ja jestem na wakacjach w Melbourne i jest 11 stopni, a o Krakowie i Polsce wolę nie myśleć. Nie będzie pan myślał? To od razu ja panu powiem. Pan z Krakowa, tak? No to już panu powiem. W Krakowie na polu 30 stopni, temperatura odczuwalna 33, a jutro ma być 37.
2: O! I to jest piękne.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradio. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, preroki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Włączamy turbo. Top w Antyradiu, czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl. Regulaminy.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: kieszeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Sorry, komputer się zgrzał, proszę Państwa. Chowany będę do końca miesiąca. To tak a propos. Proszę bardzo, o białości. Troszeczkę. Bidajdą. Wide wedding. News również nam się pojawi. Ale grzeje, co? Ale niektórzy się cieszą. A niektórzy ironicznie pewne rzeczy opowiedzą za moment, dzięki mnie. Chowany małpa antyradio.pl

0: Taka była zabawa, nie? Ciepło, ciepło, cieplej, cieplej, gorąco parzy, parzy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No, Olimpia napisała pięknie, pięknie, w Gąskach 26 stopni póki co, ale się rozkręca. A propos upałów, ja bardzo się cieszę, że państwo szukają jasnej strony tego wszystkiego. Pan Robert napisał, odnośnie upałów, fakt, mogłoby być 5 stopni mniej, ale po pierwsze, mamy w gratisie Chorwację, co mi pasuje. I dziś w sklepie narzekali ludzie, to powiedziałem, że za 2 miesiące po pierwszym rachunku za ogrzewanie zatęsknicie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Ja mam bardzo fajną przygodę a propos narzekania na upał, to ja opowiem do 13 z pewnością.

No, też musiał nieźle prażyć na Woodstocku w 1969 roku. Joe Cocker, państwo pamiętają? Pełen emocji ten występ, ale włosy miał takie zlepione i to wszystko się lało. Upały, wtedy i dzisiaj. O, dają się dzisiaj we znaki w całej Europie. Nieciekawie na Węgrzech jest, ale o tym państwu Magdalena Mleczko opowie. Dokładnie za 7 minut, wtedy prawda w Antyradio.

0: Ozzy Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Wysychający Dunaj może zatrzymać węgierską elektrownię. Kosmos zamiast węgla. Kopalni Wujek czeka historyczna przemiana. W tej prawdzie także o tym, jak z egzotycznych wakacji nie przywieźć groźnego zakażenia.
13: Prawda Antyradia.
14: Magdalena Mleczko, zapraszam. Susza uderza w energetyczne serce Węgier. Tej nocy elektrownia Pokrz była o włos od całkowitego wyłączenia. Dzieje się tak, bo wysycha Dunaj i brakuje wody potrzebnej do schładzania reaktora. Na 8 turbin dziś pracuje już tylko jedna. Wczoraj rumuńska marynarka wojenna wysadziła na Dunaju podwodną skałę, by więcej wody dopływało także do tamtejszej elektrowni atomowej w Czarnej Wodzie. Rzeki wysychają także we Francji. Dziś z tego powodu wyłączono tam 3 reaktory jądrowe.
13: Prawda Antyradia.
14: Blisko 1,5 miliona pasażerów obsłużyło w lipcu lotnisko Kraków Airport. To o 14% więcej niż rok temu. Od początku roku to już prawie 8,5 miliona osób. W lipcu podróżni najczęściej latali do Londynu, Barcelony, Mediolanu, Rzymu i Oslo. Wśród kierunków wakacyjnych największą popularnością cieszyły się Barcelona, Rzym, Antalya, Tel Awiw i Tirana.
13: Prawda Antyradia.
14: Lotnisko Katowice-Pyrzowice także co roku notuje rekord pasażerów, dlatego inwestuje w nowe skanery. Zapowiada także więcej zmian. Katowice Airport, Piotr Adamczyk.
15: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
14: Nowe skanery mają pojawić się najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami.
13: Prawda Antyradia.
14: A z egzotycznych wakacji można przywieźć groźne zakażenie. Szczególnie uważać powinny osoby korzystające z soczewek kontaktowych. Bakterie mogą się dostać na soczewkę, a potem do oka, tłumaczy profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki w Sosnowcu.
16: Inna temperatura wody, inna flora. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i no taki banalny błąd jak wejście właśnie soczewką kontaktową, jakieś mikrouszkodzenie przy jej zdejmowaniu czy zakładaniu nawet może się skończyć właśnie strasznie ciężko przebiegającym zakażeniem.
14: Przed każdym dotknięciem soczewki trzeba dokładnie umyć ręce.
17: Mieszko Drescher, zapraszam.
1: Obsesja już w streamingu. To ten film, o którym usłyszał cały świat po tym, jak okazało się, że został nakręcony prawie za darmo przez młodego reżysera, a zebrał niemal $500 milionów w kinach. Na razie produkcja jest dostępna za dodatkową opłatą. Fabuła kręci się wokół chłopaka, który skrycie podkochuje się w koleżance. Ma życzenie, żeby zdobyć jej serce, które nieoczekiwanie i w nieoczekiwany, a nawet niepożądany sposób zostaje spełnione. Hindusi chcą podbić światowe kina. Do sieci trafił zwiastun filmu Ramayana. To będzie produkcja, którą w naszej części świata wrzucilibyśmy do worka pod nazwą fantazy. Fabuła jest oparta na eposie o tytułowym Ramayanie. Efekty specjalne stworzyła ta sama ekipa, która pracowała nad Duną, Interstellar czy Incepcją. Z kolei muzykę przygotował Hans Zimmer. Premiera 6 listopada. Niecały rok później druga część trafi do kin.
14: Żar wlewa się do Polski. Ostrzeżenia przed wysoką temperaturą wydano dla prawie całego kraju. Wyjątkiem tylko północ bez alertów od Świnoujścia po Suwałki. Za to na południowym wschodzie to alert najwyższego, 3 stopnia. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Ochłodzenie ma przyjść w piątek.
13: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: bardzo miło się tego słucha. Queens of the Stone Age, Easy Street. W kategorii Easy to jest chowany letni ostry dyżur do 13. Zapraszam.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No tak, no upały są i będą i nie mamy na to wpływu, więc jest, proszę państwa, jak jest. Ci, którzy mają urlop i spędzają go nad wodą, mają milej. W górach też chłodniej, ale tam jak przysmaży na szczycie, to lico czerwoniutkie. Słuchacze Antyradia wiedzą, co mają robić. Nie będę dziecią klecią. Zrób to, zrób tamto. Macie swój rozum i wolną wolę. Wiadomo, jak zachować się trzeba. Wszystkiego najlepszego dla wypoczywających lub jadących gdzieś. A ci, którzy smażą się w pracy, tym pozostaje myśl, jesteśmy razem. A propos narzekania i pogody, za chwilę coś państwu opowiem. Fajna historia.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A proszę nie narzekać, jest jak jest. Miałem kiedyś dawno temu, dawno, w czasach studenckich, londyński epizod i koleżankę w szkole, która mieszkała z pewną Brazylijką i ona mówi tak do mnie, znaczy ta Polka do mnie, jak żeśmy się spotkali. Wiesz co? My to lubimy narzekać i robimy to za często chyba. A co się stało? Ja pytam. A opowiem ci coś, no. I budzę się wczoraj i narzekam oczywiście, bo w Londynie leje i wieje, jest tak okropnie i wieje i leje, jest tak okropnie. I ta Brazylijka mówi faktycznie, bo mieszkała ze mną w pokoju, no faktycznie leje i wieje i jest tak okropnie. No ale dzisiaj słońce, piękna słoneczna pogoda, niebo błękitne, budzę się i narzekam, że jest słońce i tak grzeje i tak dalej. A ta Brazylijka mówi, ty słuchaj, co się dzieje, no czemu wy tak narzekacie, no nie? A że jest pięknie, jest ciepło, jest słońce i niebo błękitne nad tobą i tak dalej. A ja mówię, że grzeje i w ogóle jest okropnie i będzie gorąco i tak dalej. A dlaczego? Bo ja roznoszę ulotki.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
4: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
3: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
4: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
5: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert taniej
9: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: wyszło.
1: No, to z Trachinelach i Piła Tango w Antyradiu.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ja opowiedziałem Państwu historię przed momentem, że mamy tendencję jakąś do narzekania, a tego robić przecież nie należy. Szukajmy jasnych stron. I przy takich upałach, proszę Państwa, może to może lodów szukajmy. Na przykład ta gałka, no, ta. Ta trzecia po lewej z górnej półki. O, to. Zerka na dobre wiadomości. Przecież nie będę Państwa torturował żalami i skandalami w czasie wakacji. I czytam sobie a propos lodów, że jest pan Felicjan, ma 98 lat i nadal sprzedaje lody w rodzinnej lodziarni u Marysi w Krościenku nad Dunajcem. I dziś główną odpowiedzialność za działalność firmy ponoszą syn i synowa, ale pojawia się i pomaga przy produkcji. Łącznie pracuje już od 67 lat. Jest symbolem pracowitości i przywiązania do rodzinnej tradycji. No i tak sobie pomyślałem, że tu nie chodzi o to, że forsy ma jak lodu. On, proszę Państwa, w optymizmie nie został na lodzie.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A teraz ukłony dla królowej.

0: Creed. Będę miał zaproszenia na pewien festiwal, ale to po godzinie 12. Masowe kontrole prędkości w piątek. Magda sprawdzi to dokładnie za 7 minut. W Prawdzie Antyradia.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradia.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie

0: Farmacja spółka z o.o.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Szesnastoletni motocyklista szalał na kole w centrum Zielonej Góry. Masowe kontrole prędkości w piątek. W całej Polsce kopalnia Wujek zamieni się w centrum kosmicznych technologii.
3: Prawda Antyradia.
4: Magdalena Mleczko, zapraszam. Brawurowa jazda motocyklem zakończyła się zatrzymaniem. 16-latek jeździł po ulicach Zielonej Góry na jednym kole lub driftował. Swoje wyczyny nagrywał i wrzucał do sieci. Po analizie miejskiego monitoringu policjanci namierzyli motocyklistę. Chłopak nie ma prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
3: Prawda Antyradia.
4: Żeby na drogach było bezpieczniej, będą masowe kontrole prędkości w całej Polsce w piątek. To kolejna odsłona akcji RoadPol, międzynarodowej organizacji zrzeszającej drogówkę. Każdy z państw członkowskich samo decyduje, w którym konkretnie dniu takie kontrole będą prowadzone. Edyta Machnik z łódzkiej policji.
5: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Nadmierna prędkość niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
4: Na drogi wyjedzie więcej patroli.
3: Prawda Antyradia.
4: Z kopalni do kosmosu taki plan. Stojąc przed kopalnią Wujek, ogłosił minister finansów Andrzej Domański, to tam powstać ma Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. W realizacji tego planu ma pomóc Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz. Będzie to innowacyjne rozwiązanie oferujące finansowanie programu nawet na 50 lat, mówił Domański.
6: Finansowanie na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty. Finansowanie, dzięki któremu polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty, chociażby w przemyśle kosmicznym.
4: Minister potwierdził wcześniejsze zapowiedzi. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest przetarg na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, a po wyborze tego jednego projekt budowlany. Ale pewne rzeczy już wiadomo. GDD KIA w Warszawie. Małgorzata Tarnowska.
7: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po 3 pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
4: Projekt ma być gotowy w 2030, a droga w 2036.
8: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
4: Ekstremalne upały w całej Polsce. Temperatura prawie wszędzie przekroczy dziś 30 stopni w cieniu, tylko że na wybrzeżu nieco później. W południowej połowie kraju około 36-38 stopni w ciągu dnia. Jutro i pojutrze nawet 40 stopni.
8: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
3: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł.

Streets of Dreams, YouTube na antenie Antyradia. 9 minut po 12, ruszamy, proszę Państwa. Grażbur, festiwal przed nami. Będę miał podwójny kod właśnie na ten festiwal Grażbur od 14 do 16 sierpnia. Przyszły weekend od piątku do niedzieli. Park Winowy, Leśny Tabor. O tym za chwilę opowiem. Rozdam specjalne zadanie. Muszę tylko wymyśleć. Rozkminię to za chwileczkę. O, to mi pomoże. Nirwana pomaga zawsze.

0: The Beatles. Trochę się zasłuchałem.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Upały, proszę Państwa, upały. Będą straszyć teraz wszyscy. Państwo mają rozum, to wiedzą co robić, wiadoma sprawa. Ale sobie pomyślałem, że jak będą takie upały za chwilę, to u nas zagnieżdżą się papugi. Zamiast zbrubi na przykład te nieloty, kakapo, to byłaby sensacja. To byłoby coś, to byłoby wyzwanie dla nas. Teraz macie wyzwanie, mam zaproszenie, podwójny kod na Grasz Bur Festival od 14 do 16 sierpnia, czyli przyszły weekend od poniedziałku do niedzieli. Park Glinowy, Leśny Tabor pod Rzeszowem. Będzie się tam działo. 3 dni, 2 sceny, 30 koncertów. Ja gram, ty grasz, on, ona, ono gra, wszyscy grają, tak napisali, grajcie i wy. We wszystkich konfiguracjach, deklinacjach, językach, organizowany oddolnie, plenerowy festiwal muzyczny odbywający się pod hasłem Od Sasa do Lasa. W bardzo pojemnej formule. Ale Leśny Tabor, Park Glinowy, miejsce tutaj bardzo przyjemne. Pytanko jest też przyjemne i nie będzie problemu. Proszę mi napisać na chowany@antyradio.pl, jak brzmi tradycyjne pozdrowienie i zawołanie używane przez myśliwych oraz leśników. A takie znaczenie dosłowne to oznacza po prostu życzenie. Niech bór, las obdarza i przynosi dary. chowany@antyradio.pl, jak brzmi to tradycyjne pozdrowienie myśliwych oraz leśników. Państwo grają o kod na Grasz Bur Festival od 14 do 16 sierpnia. chowany@antyradio.pl, Park Glinowy, Leśny Tabor pod Rzeszowem. Czekam na maile.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
4: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Rolling Stones. Ozzy Osbourne. Tila.
7: Prawdziwa moja miłość nazywa się Aisz.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: że co, że ulubione gry?
1: No dobrze.
0: Kandydat na antenie Antyradia. Marek, masz kod na festiwal Graszbur, a oczywiście to pozdrowienie to oczywiście Daszbur. Dostałem pozdrowienia od leśników, myśliwych, bardzo dziękuję i filmiki też dostałem, jak to się naprawdę pozdrawia. A przypomnę, Graszbur festiwal od 14 do 16 sierpnia, Park Linowy, Leśny Tabor, będzie się działo z pewnością to pod Rzeszowem. Teraz zbudujemy zamki na piasku i Lady Punk w Antyradio.

0: James of Leon. Byłem na koncercie, pamiętam, w krakowskiej Tauron Arenie. Bardzo przyzwoity koncercik.
1: Ja nie byłem nigdy na Kings of Leon, ale słyszałem przez radio odbiornik, wydaje mi się, że chyba nawet to było antyradio, jak byli transmitowani na Openerze, to był ich debiut.
0: No,
1: wtedy
0: tak?
1: Debiut, tak.
0: Coś takiego. No? Słuchaj, jak wszedłeś do studia, to ja usłyszałem, jak skwierczą ci podeszwy. Jak frytki.
1: Wiesz co, no, ledwie się odkleiłem. Trochę, wiesz co, asfaltu mi jeszcze tu zostało. Zapaćkałem redakcję, no, ale dobra, no wrócę bez butów.
0: No. Nie, no oczywiście. Za 7 minut 13, to państwo słyszą, Konrad Szubaj za moment rozpocznie Rokomotywę latem. Co tam dzisiaj?
1: Dzisiaj, proszę pana, winyl Judas Priest, The Best Of, do tego breloczek i zestaw naszywek Judas Priest. Tylko trzeba umieć to naszyć. Ja nie wiem, czy wszyscy potrafią w dzisiejszych czasach. Ja bym chyba nie potrafił.
0: Ja znaczy, nie. Jeden rady. No ale zdolni są słuchacze antyradia, nie mam tam tego.
1: A jak, oni wszystko potrafią.
0: Oczywiście. Było miło. Paweł Chowaniec, do usłyszenia, a za chwilę Konrad. A, jeszcze wcześniej oczywiście Magda Mleczko z prawdą antyradia będzie. Dobrego dnia, do jutra.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie antyradia.
5: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Upały i brak deszczu zrobiły swoje. Królowa polskich rzek wysycha. Jest pomysł na CPN po nowemu w okrojonej formie. Odyseja weszła do kin razem z drzwiami. Zarobiła krocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Wisła wysycha, na środku rzeki wystają gałęzie, czasami prześwituje przez wodę jakieś żelastwo, gdzie spojrzeć kamieni kupa. Najgorsza sytuacja jest w górnym i środkowym biegu Wisły na Mazowszu. Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok wir i zagłębienie.
1: Prawda Antyradia.
0: Dlatego jeśli się kąpać, to tylko w miejscach strzeżonych. Nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim czuwa kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u.
2: Ratownicy zachęcają, żeby pływać z bojką. Szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
3: Jest to naprawdę antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz.
2: Niezmiennie ważne jest też ubieranie kapoków, nawet psiakom, które zabieramy nad wodę.
4: Czy to idziemy z nim na rowerek wodny, czy na supa. Pies zaskoczony w trakcie przewracania się sprzętu wodnego może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok.
2: Mówił Wojciech Krawczyk, instruktor WOPR. W Polsce najwięcej ludzi tonie w akwenach niestrzeżonych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliwa. Nie będzie identyczny jak wiosną. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Według rządu plany na wprowadzenie szerszego pakietu CPN pokrzyżował prezydent. Karol Nawrocki skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To właśnie ta danina miała sfinansować dużą część nowego pakietu CPN.
1: Prawda Antyradia.
0: Miliard dolarów najpewniej już w tym tygodniu przyniesie Odyseja. Najnowszy film Christophera Nolana po weekendzie ma na koncie już ponad 900 milionów dolarów. To była Prawda Antyradia. Słońce i ekstremalne upały w Polsce. Na termometrach 40 stopni, tyle ma być jutro i pojutrze. Dziś niewiele chłodniej w południowej połowie kraju, od 36 do 38 stopni w cieniu. Na granicach północno-zachodnich i północno-wschodnich może zagrzmieć.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
6: Dice Dios.

0: Lokomotywa latem w Underradio.
1: The Rolling Stones, Mr. Charm, czyli Czaruś, jak roboczo nazwałem ten utwór z albumu Foreign Tongues, który był moim naprawdę znakomitym towarzyszem, kiedy jechałem z Warszawy na Śląsk. Świetnie się słucha Stonesów za kółkiem. No i szczególnie mnie jeszcze ujął taki trochę spokojniejszy numer Jealous Lover. Trochę brzmi jak Jeruzalem. Na początku myślałem, że to o tym mieście, a to nie. A nie z Jeruzalem, a z Katowic. Wita się z wami Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już 11 minut po godzinie 13. Dobre informacje są takie, że poniedziałek już za nami. Wtoreczek trwa. A dzisiaj przygotowałem dla was, jak już z Chowanym rozmawialiśmy, winyl Judas Priest, The Best Of. Do tego będzie breloki i naszywki właśnie tej grupy. No tylko jak już ustaliliśmy, trzeba umieć naszyć. Państwo już mi dali różne porady, nawet się zaproponowali, że w razie czego to naszyją. Ale to nie dla mnie te naszywki, to dla was. Będą do zdobycia w odpowiednim konkursie. Umówmy się, że po godzinie 14, a tymczasem lecimy dalej z Def Leppard w Antyradiu. Oczywiście.

0: bardzo żwawa, ale proszę się do tego za szybko nie ruszać, bo no, przy dzisiejszych temperaturach to można naprawdę wykitować. A ja czytam o mężczyźnie, który na Podlasiu zbliżył się niebezpiecznie blisko żubra i został przez zwierzę powalony. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że sam pomysł podchodzenia do żubra na taką odległość był trochę powalony, bo blisko 4 metry, a teraz trwa ruja żubrów. Samce są dosyć pobudzone, żeby nie powiedzieć napalone, bronią swojego terytorium, także no, facet zupełnie nie wiedział, co robi. I cóż, no skończył jak pokonany toreador, tak sobie myślę, bo w artykule o tym nie ma ani słowa. Może po prostu człowiek był Hiszpanem na wakacjach i brakowało mu byczych doświadczeń.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, preloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Media Expert.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
22: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
20: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
25: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
26: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
27: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland!
28: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
29: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
30: Lidl, to się opłaca.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
33: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Lenny Kravitz Again na antenie Antyradio. 22 minuty pozostały do godziny 14. Cieszy mnie, że skrzynka konrad@antyradio.pl nie zarasta. Skorzystał z niej na przykład pan Grzegorz, który zapytał, ciekawe ile żubrów w płynie obalił ten pan, zanim został sam obalony przez żubra. Los bywa jednak przewrotny, dodał pan Grzegorz. Pytanie bardzo zasadne. Tak, czasami się zrobi coś głupiego dla kurażu i wcześniej coś. Dobrze, ten temat już może zostawimy. Oddział zamknięty, ten wasz świat na antenie Antyradia.

0: soulową artystkę Gloria Jones. A później w latach 80. rozpropagował go zespół Soft Cell. No, znacie też bardzo dobrze wersję Marilyna Mansona, którą skądinąd bardzo lubię. A tutaj Skorpionsi ukąsili swoim wykonaniem. Jeszcze przed godziną 14, do której zostało 7 minut, a po 14 wracam do was z podwójnym, nie, z niczym podwójnym, z winylem i brelokami, naszywkami Judas Priest. A za chwilę Prawda Antyradia, będzie też prognoza pogody. Gorąco będzie.
1: Dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Fala upału to już. IMGW z alertami dla prawie całej Polski. Dwa razy więcej rejsów tramwajów wodnych ze Szczecina do Niemiec. W tej prawdzie także spacery po Katowicach i okolicy.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. 35 stopni w Zamościu i na tym nie koniec. Żar wlewa się do Polski. 40 stopni. Tyle ma być jutro i pojutrze. Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Ochłodzenie ma przyjście w piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: Spokojnie, polska energetyka ma być gotowa na ten żar lejący się z nieba. Scenariusz węgierski nam nie grozi, uspokaja minister energii Miłosz Motyka. Tam z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było ograniczenie mocy elektrowni.
3: Rozmawiamy o tym z grupami energetycznymi, tak scenariusz nam nie grozi, ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Ona budzi oczywiście różne zagrożenia. Czy to są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym.
0: Minister podkreśla, że mamy zapasy energii. Jesteśmy gotowi na jej eksport na Węgry.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa razy więcej rejsów tramwajowych wodnych będzie ze Szczecina do Niemiec. Miały pływać tylko w weekendy, ale wyprzedały się wszystkie bilety. Wprowadzono dodatkowe rejsy we wtorki i czwartki. Mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
4: To miał być projekt pilotażowy. Pilotaż okazał się strzałem w dziesiątkę.
0: Rejs trwa 3 godziny, za trasę w obie strony zapłacić trzeba 60 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Trwa cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach i okolicach. W sumie odbędzie się kilkanaście różnych wypraw. Instytut Korfantego, Agnieszka Maliszczak-Hanze.
5: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
0: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc. Ich szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Instytutu imienia Wojciecha Korfantego. A to była prawda Antyradia. Afrykański upał się rozkręca. Czerwone alerty trzeciego najwyższego stopnia dziś w centrum, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jutro żar niemal w całej Polsce i 40 stopni na termometrach. Chłodniej ma się zrobić w weekend. Temperatura spadnie wówczas do około 25 stopni.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Prawie 11 minut po godzinie 14. Konrad Szubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę Lokomotywy. No i mam wystrzałową informację na początek tej godziny. Otóż Chińczycy przedstawili rozwiązanie, które umożliwiłoby wysadzenie planetoidy za pomocą ładunku nuklearnego i opublikowali badania w naukowym czasopiśmie. Sęk w tym, żeby wwiercić się w skałę i umieścić ładunek wewnątrz, wtedy można taką planetoidę rozbić w drobny mak. No, Chińczycy po prostu ubezpieczają się na sytuację rodem ze scenariusza Armagedonu, tylko oczywiście wtedy by naleciał jakiś chiński Bruce Willis. Ja natomiast zbieram się do rozdawnictwa winyla Judas Priest, do tego jeszcze będzie brelok, do tego będą naszywki, także proszę nie oddalać się od Antyradia, bo konkurs już niebawem. A tymczasem Bon Jovi, za chwilę Cream w Antyradiu oczywiście.

0: I tak oto zrobiliśmy sobie spacerek z grupą Foo Fighters, bo to Walk na antenie Antyradia 24 minuty po godzinie 14. A ja zgodnie z obietnicą wracam teraz z winylem Judas Priest, The Best Of, a do tego jeszcze mam brelok i zestaw naszywek Judas Priest, tylko trzeba sobie umieć to naszyć. Oczywiście, że na winylu znalazły się Breaking the Law, oczywiście, że znalazł się Painkiller, Turbo Lover, czy na przykład Living After Midnight. A pytanie konkursowe będzie następujące, bo ja połączę oba klimaty. Byłem ostatnio na koncercie Judas Priest w Warszawie i tam albo było ogniście, albo było piorunująco. Co chwila strzelały jakieś błyskawice, więc chłopaki chyba lubią te klimaty. A że teraz jest upalnie, no to połączymy obie sprawy. Zapytam Państwa tak. Jak nazywają się chmury burzowe przybierające kształt kalafiora albo kowadła? Różnie się o nich mówi. Jak nazywają się chmury burzowe przybierające kształt kalafiora albo kowadła? Napiszcie to do mnie w mailu pod konrad@antyradio.pl.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A Ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
10: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank Ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
11: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Państwo walczą o winyl i merch Judas Priest. Rozwiązanie pod koniec godziny. No, ale jeszcze przypomnę pytanie. Brzmiało ono tak. Jak nazywa się chmura burzowa? Po łacinie. Ona przypomina czasami kalafiora, czasami kowadło. Nazwa jest jedna. Proszę to napisać pod konrad@antyradio.pl. Natomiast teraz kartka z kalendarza. Dokładnie 59 lat temu, 4 sierpnia 1967 roku, ukazał się debiut Pink Floyd, czyli album The Piper at the Gates of Dawn. A my sięgamy po inną płytę z pryzmatem na okładce.

7 minut pozostało do godziny 15. Kończymy tę godzinę z Beatlesami. No i czas na rozwiązanie konkursu, w którym można było zgarnąć najnowszy winyl Judas Priest, The Best Of i zestaw Brelok plus naszywki. Pytamy Państwa, jak nazywa się chmura burzowa, przypominająca

0: Max Cavalera here, so fly, and you listen to NT Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anty Radio. Anty Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie.

0: szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
3: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po

0: Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Areszt dla 18-latka podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Kosiarki schowane, tych na Śląsku wstrzymują koszenie trawników. W tej prawdzie także szczyty dobra.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 18-latka z Ukrainy. Tak zdecydował wrocławski sąd. Chłopak jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa kobiety. Miał wejść za 30-latką na klatkę schodową i tam zaatakować ją nożem. Prawdopodobnie nie znał kobiety. 30-latka wyszła już ze szpitala.
1: Prawda Antyradia.
0: Miasta walczą z upałami, suszą na różne sposoby. Niektóre decydują się na wstrzymanie koszenia trawników. Taką decyzję podjęły m.in. Tychy na Górnym Śląsku. Wysoka trawa ma pomóc zatrzymać wilgoć i ochronić glebę przed wysychaniem. Miasto Małgorzata Wafak.
2: Celem tej decyzji, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, jest przede wszystkim ochrona miejskiej zieleni w czasie największych upałów, tak aby jak najlepiej przetrwać okres tych gorących dni i by nadal zieleń służyła mieszkańcom.
0: Koszenie traw w Tychach wróci po ochłodzeniu i opadach deszczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Buduje się kolejny odcinek autostrady dla rowerów w Świętochłowicach na Śląsku. To będzie następny fragment Velostrady, która połączy Gliwice i Katowice. Przy okazji przebudowany zostanie także odcinek ulicy Wojska Polskiego od ronda przy ulicy Ceramicznej i Zielonej do granicy z Rudą Śląską. Wszystko ma być gotowe do końca roku. Miasto dostało na ten cel 4,5 miliona złotych dotacji z GZM.
1: Prawda Antyradia.
0: Strażacy ochotnicy z Gaworzyc ponownie wejdą na Śnieżkę, by pomagać. Tym razem akcja odbędzie się pod nazwą Szczyty Dobra, a zebrane środki trafią do Łucji i Antosia, którzy walczą z chorobą. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, do charytatywnego wejścia może dołączyć każdy. OSP w Gaworzycach, Tomasz Juśków.
3: Szczyty Dobra jako Szczyty Dobra odbywają się po raz pierwszy, ale jest to kontynuacja zeszłorocznej akcji 120 tysięcy kroków dla Weroniki. Jako Szczyty Dobra istniejemy już kilka miesięcy ze względu na to, że robiliśmy z Patrykiem jakiś maraton górski, który już jakieś tam środki przyniósł.
0: To szczytne wydarzenie 5 września. To była Prawda Antyradia.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Keanu Reeves zabierze nas na wycieczkę do feudalnej Japonii. Aktor wystąpi głosowo w filmie animowanym Hidari. Jak mówią twórcy, to będzie John Wick, ale grany przez drewniane lalki na sterydach. Fabuła będzie się kręcić wokół zemsty. Młody cieśla pracuje nad rekonstrukcją zamku, przy czym wplątuje się w spisek i traci nauczyciela, niedoszłą żonę i prawą rękę, a następnie szuka wspomnianej zemsty. Daty premiery na razie nie ma. Heroes Orchestra na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie pod koniec lipca. To będzie dwuczęściowy koncert symfoniczny muzyki z kultowych Heroesów. Chodzi o część 3 i 4. Muzycy, którzy wystąpią, pracują jednocześnie nad udźwiękowieniem najnowszej części pod tytułem Olden Era. Gra jest dostępna na razie we wczesnym dostępie. Sam koncert będzie 25 lipca. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Kraków 36 stopni, Wrocław i Katowice 35. To jest temperatura w cieniu. Przy takich temperaturach pijcie dużo wody, no i obowiązkowo czapka. Cała nadzieja w końcówce tygodnia, kiedy ma zrobić się chłodniej i ma pojawić się deszcz. Co prawda ulewy i burze, ale to zawsze coś.

0: podoba ten nowy numer Editorsów, The Rush. Odwiedzą nas w przyszłym roku, zagrają koncert w Stodole w Warszawie w lutym.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dzień dobry, 12, już prawie 13 minut po godzinie 15. A propos lutego, a propos ochłody, bo się przyda. Proszę Państwa, pan Felicjan, lat 98, jest najstarszym sprzedawcą lodów w Polsce i robi to od 67 lat. Można go spotkać za ladą w Krościenku nad Dunajcem. Ponoć codziennie sprzedaje tam te lody. Nie wiem, czy on jakiś zakład przegrał, czy co, a nie, no chyba po prostu lubi tę robotę. Zresztą, co tylko potwierdza, że zimno konserwuje. Dobrze, proszę Państwa, lecimy dalej. To już Linkin Park na antenie Antyradia. Nie tylko zimno konserwuje, dobry rok również, a tu jest najlepszy rok na świecie. Linkin Park, Perfect, Rammstein, jeszcze w tej godzinie Dire Straits też będą.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: To nie brzmi jak Linkin Park, ale z Linkin Park jeszcze się wywiążę. Ja to drugi raz nadaję w Katowicach, okej? Okay?

0: Jeszcze ten smaczek gitarowy na koniec. Perfekt na antenie Antyradia 24, prawie już 5 minut po godzinie 15. W Pełnej Kulturze słyszeliśmy o nowej kreacji, no co prawda głosowej, Keanu Reevesa, ale to mi przypomniało, że gdzieś miał zagrać u Rubena Ostlunda Keanu Reeves. No rzeczywiście zagra w najnowszym jego filmie, w którym to lecimy z pasażerami samolotem, ale w pewnym momencie pada system rozrywki i pasażerowie ulegają totalnej nudzie. Pewnie będą jeszcze jakieś tragedie, a w zasadzie tragikomedie, bo z tego znany jest Ruben Ostlund. Nie wiem, czy oglądaliście, ale The Square, Turysta czy W Trójkącie to są naprawdę wspaniałe filmy. No, może bez W Trójkącie, on mi się jakoś nie podobał, ale The Square czy Turysta, a także Mimowolnie, to jest naprawdę kino wspaniałe. Tylko Ruben Ostlund ma takie subtelne poczucie humoru, bardzo zresztą na wskroś skandynawskie. A propos takich różnych usterek typu, że komuś pada system rozrywki, raz leciałem samolotem, gdzie dziecku padł tablet, nie dało się tego dzieciaka pozbierać.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

można zrobić nawet nawiązanie do początku programu, bo przecież grałem The Rolling Stones, Mr. Charm, a właśnie Muniek Staszczyk, no chyba zakochany w albumie Foreign Tongues, zapozował do zdjęcia właśnie z tym wydawnictwem. To jest Stokrotka, w sumie też taki dobry utwór, żeby przypomnieć, że warto trochę tam kwiatki popodlewać, bo jest naprawdę konkretnie. Warto siebie też podlać trochę, naprawdę. Ze 3 litry dziennie to chyba tak.

12 minut pozostało do godziny 16. Tak sobie pomyślałem, że w sumie taka pogoda powoduje, że można się pobawić trochę jak dziecko. Na przykład podłoga to lawa. To byłoby ciekawe, gdyby zobaczyć ludzi chodzących, no nie wiem, po jakichś płotach, latarniach i tak dalej, skaczących między jednym obiektem a drugim. Można coś takiego przedsięwziąć. Ja właśnie zaraz to zrobię, bo wychodzę z redakcji. Konrad Czubaj, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli po 13.

0: Reklama.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 3.

0: leczniczego jedynowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec-Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź

0: teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Rzeki w Polsce już tylko z nazwy. Pies w budzie i kot w stodole także cierpią przez upały. Pierwsza połowa wakacji i dwucyfrowy wzrost liczby rezerwacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Rzeki wysychają, widać to między innymi na Wiśle w Warszawie. Cała nadzieja w końcówce tygodnia, kiedy ma zrobić się chłodniej i ma pojawić się deszcz, co prawda ulewy i burze, ale to zawsze coś. Hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz.
2: My potrzebowalibyśmy do zażegnania tej suszy raczej opadów o charakterze stacjonarnym, ciągłym, które by przez kilka tygodni jednostajnie padały.
0: Wysychające rzeki to katastrofa dla rzecznych ekosystemów i terenów w ich pobliżu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ekstremalne upały dają się we znaki nie tylko przyrodzie i ludziom, dlatego w schronisku Psikot w Chorzowie na Śląsku nad kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Kierowniczka placówki Kamila Maciejczyk.
3: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska, nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów. Jednocześnie spada liczba adopcji.
1: Prawda Antyradia.
0: Na urlop latamy najchętniej niż rok temu. Według danych portalu wakacje.pl pierwsza połowa lata przyniosła dwucyfrowy wzrost liczby rezerwacji. W niektórych regionach liczba lipcowych wyjazdów wzrosła niemal o 110% rok do roku. Agata Chmiel.
4: Polacy nadal najbardziej lubią to, co dobrze znają. Wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Turcja, Grecja i Egipt. No i one odpowiadają za blisko 2/3 wszystkich rezerwacji. A dlaczego te kierunki są aż tak popularne? No bo dają duży wybór hoteli, wypoczynek all inclusive i możliwość wylotu z wielu polskich lotnisk.
0: Duży wzrost zanotowały także Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Albania, Malta i Maroko. Blisko 1/3 rezerwacji dotyczyła podróży kupionych ponad 90 dni przed wyjazdem. Z kolei co piąty lipcowy wyjazd był rezerwowany last minute. To była Prawda Antyradia. Od 35 do 36 stopni w cieniu pokazują termometry. Są także ostrzeżenia przed burzami na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. Środa i czwartek to już 40 na termometrach i burze, tym razem na Śląsku, w centrum i na Suwalszczyźnie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Woohoo! Tak można zaczynać popołudnie. Green Day, I'm never gonna RIP. I my też donikąd się nie wybieramy. Będziemy z wami do godziny 20 w parze z głośników. Takie informacje będą jak między innymi ta, że dla niektórych wiek zbliżania się do 30 to już jest starość.
2: Pojawią się reptilianie, redemptorianie oraz iluminati na miarę naszych możliwości.
1: Będą też konkursy i to dwa.
2: Owszem. No i co tu jeszcze mamy w rozpisce? Sprawdzimy, skąd Litwini wracali. Będzie też o Polaku, który przepłynął wpław Bałtyk, ale nie dlatego, że chciał uciec do NRD przez Szwecję. No i dlaczego? To wszystko się wyjaśni.
1: Koniecznie bądźcie z nami do godziny 20. My z Tomaszkiem już zacieramy ręce na...
2: Sandra Hajduk-Popińska, Polska. Bo nie przedstawiliśmy się na początek.
1: Na porcję dobrego rock'n'rolla, tak jest, i Tomasz Ambroży Obertyn.
2: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Teraz Deep Purple i Perfect Strangers.

0: Puste pokoje, to jest coś, tylko jeszcze bez klamek. To jest takie miejsce, w którym znajdziemy się kiedyś z Sandrą. Mm-hmm. Ale póki co jesteśmy jeszcze w studiu Antyradia. Zabawa trwa, kręcimy tą karuzelą.
1: Ależ teraz zabawa się dopiero zacznie, bo mamy dla was wasz ulubiony rebus polegający na tym, że trzeba odgadnąć, jaki utwór zagra dziś na koniec pary z głośników.
0: Ponieważ ostatni będą pierwszymi. Mm-hmm. A komu się uda odgadnąć tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, ukryty w kalamburze, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie oraz t-shirt Antyradia, taki w stylu Metaliki. Także bardzo fajny. Dobrze, uwaga, posłuchajmy w takim razie kalamburu. To jest tytuł piosenki.
2: Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Ty Stefan, co jest? Ty Stefan z tym płakaniem.
0: No, nie ma żadnego płakania.
1: 321-321-600, dzwońcie, możecie też pisać na paramaupa.antyradio.pl.
0: Albo nawet dzwońcie 321-321-600, bo to zawsze milej posłuchać czeka na antenie. Na wszelki wypadek powtórzymy wam zagadkę, uwaga.
2: Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Ty Stefan, co jest? Ty Stefan z tym płakaniem.
1: To jest wasza szansa na zgarnięcie koszulki Antyradia i, jak powiedział Tomek, pożycia, udanego pożycia w Alkowi, więc nie zmarnujcie jej. 321-321-600.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie.

0: szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: 100% MediaMarkt. Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
1: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
0: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
1: Znam ten sposób. Kosztowny.
0: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
1: To dlatego taka koperta.
0: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
2: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Fade No More.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Strachy na lachy na antenie Antyradia. Coś było o złotej tacy i my za chwilę też będziemy krążyli wokół tematu tacy właśnie. Prawda, Tomku?
2: No, wszystko się zgadza, bo teraz, kochani, news z cyklu Reptilianie, Redemptorianie oraz Illuminati na miarę naszych możliwości. 9 miesięcy już minęło, odkąd Ministerstwo Kultury...
1: Ministerstwo,
2: panieś ty mój. Otóż Ministerstwo Kultury złożyło pozew przeciwko Fundacji Lux Veritatis. Ojca Don Tadeo z Torunia, żądając zwrotu 210 milionów złotych. Na razie sąd okręgowy nie wyznaczył terminu rozprawy.
1: Jak donosi Radio na Z, sprawa utknęła w sądzie, ponieważ przepisy nie określają, jak szybko po wpłynięciu zawiadomienia musi rozpocząć się proces.
2: No cóż, Don Tadeo jako wytrawny smakosz życia wie, że procesy przed sądem są jak wino i bezdomni.
1: Zawierają siarczyny, pachną drożdżami.
2: Nie, najwięcej z nich pożytku, kiedy spoczywają w piwnicy.
3: Przyjechał bezdomny i dał nam 2 samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tęczu, teraz widzę tęczu.
2: Boże, w tym tęczu? Rainbow, since you've been gone.

0: Też uwielbiam ten stan hej, kiedy gra z głośników i aplikacji Antyradia 8 minut do godziny 17. Za chwilę prawda Antyradia.
1: A tymczasem przypominamy, że dziś ostatni będą pierwszymi na naszej antenie, czyli wasz ulubiony konkurs, w którym za zadanie macie rozwikłać dzięki kalamburowi dźwiękowemu, jaki utwór zagramy na koniec audycji.
0: No to przypomnijmy sobie w takim razie kalambur, uwaga.
2: K***a, no nie. No po prostu k***a, no nie. Cześć Stefan. Cześć Stefan, co jest? Cześć Stefan z tym płakaniem.
0: No właśnie, 3-2-1, 3-2-1. 600, jaki tytuł piosenki Czai się w kalamburze?
3: Cześć, to jest Michał. W sprawie tego kalamburu, no. Czy chodzi może o z jego zborna No More Tears?
0: A nie, nie chodzi. Nope. 3-2-1, 3-2-1, 600?
4: Czy chodzi może o Chłopaki nie płaczą? To je. Dosia, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Ale nie.
0: No nie, blisko, no to ale nie. 3-2-1, 3-2-1, 600?
5: Witajcie, ja w sprawie rebusa.
0: No.
5: Myślę, że to będą Chłopaki nie płaczą. A przy okazji pozdrawiam panią Sandrę i dziękuję za piątkę.
1: O.
5: Dłoń do dzisiaj nie myta, wszystko daje lewą ręką. Pozdro.
1: Pozdrawiam obie ręce twoje.
0: Dobrze, to w wasze ręce już za chwilę prawda Antyradia, cały czas dzwońcie. Konkurs ostatni będą pierwszymi, trwa.
6: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
7: Hey, what's up, it's Shannon.
8: And this is Sully from Godsmack.
9: Hey, this is Rob.
10: This is James from Metallica.
11: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
12: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, preroki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowym.

0: wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hakerzy uderzyli w żabkę, wykradzione dane chcą sprzedać. Szukamy ochłody, ale eksperci alarmują, nie korzystajcie z fontan. W tej prawdzie też czek turystyczny, czyli nowy rządowy program.
2: Prawda Antyradia.
3: Magdalena Mleczko, zapraszam. Cyberatak na żabkę. Hakerzy włamali się do systemu wymiany informacji z franczyzobiorcami. Władze sieci sklepów zawiadomiły służby i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zapewniają, że dane transakcyjne, czyli na przykład dotyczące paragonów oraz aplikacji Żabka, pozostały bezpieczne. Jak donosi portal Niebezpiecznik, wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów Żabki oraz prawdopodobnie także części klientów. Przestępcy wystawili je na sprzedaż.
2: Prawda Antyradia.
3: Upał jest dużym wyzwaniem dla organizmu. Lekarze ostrzegają, że wysoka temperatura może nie tylko powodować osłabienie, ale także zwiększyć obciążenie układu krążenia. Szczególnie narażone są osoby z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym czy cukrzycą, ale zdrowi też muszą uważać. Kardiolog dr Adam Janas.
4: Ludzie, którzy są aktywni fizycznie, powinni unikać tego wysiłku w trakcie tego największego upału, czyli między godziną 11 a 18, bo ryzykują m.in. udarem cieplnym.
3: Podczas upału warto regularnie pić wodę i kontrolować ciśnienie.
2: Prawda Antyradia.
3: Fontanna to nie wanna, przypominają specjaliści, ale prośby i groźby nie pomagają, mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie.
5: Sama ostatnio interweniowałam, bo grupa przedszkolna z paniami opiekunkami przyszła do parku i właśnie pozwoliła kąpać się dzieciom małym w fontannie. Dzieci piły tą wodę, były całe mokre, więc duże niebezpieczeństwo, że mogło dojść do zagrzybienia ich stóp, do jakichś poważniejszych chorób, odczynów alergicznych.
3: Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Poza tym za kąpiel w miejskiej fontannie grozi mandat w wysokości do 500 zł.
2: Prawda Antyradia.
3: Nowy rządowy program Czek Turystyczny rusza jesienią. Do zdobycia czek na 300 zł informuje Gazeta Wyborcza. Pieniądze mają być przeznaczone na noclegi w jednym z 4 województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. A z programu może skorzystać ponad 8 tysięcy turystów.
6: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
3: Środa i czwartek. No to już będą 40 na termometrach i burze, tym razem na Śląsku, w centrum i na Suwalszczyźnie. Piątek z większym zachmurzeniem, z burzami w centrum i na Podkarpaciu. Sobota z większą ilością pogodnego nieba, niedziela słoneczna z temperaturą maksymalną w okolicach 30.
6: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: trochę zwolnił. Jakby i może to dobrze, ta karuzela przestała tak zasuwać. Queens of the Stone Age w parze z głośników, 10 minut po godzinie 17.
1: Ale my ją zaraz rozpędzimy, Tomeczku, tę karuzelę. To się nic nie ma. To na czasem zwalnia po to tylko, żeby za chwilę przyspieszyć. Tymczasem przenosimy się do Kansas City, mój drogi, bowiem tam pewien mężczyzna spędził 8 godzin w zbiorniku przenośnej toalety. Po tym, jak próbował odzyskać butelkę napoju Mountain Dew, która wpadła do środka.
0: O jego obecności ratownicy dowiedzieli się dopiero wtedy, gdy z muszli niespodziewanie wychynęła głowa. Mm-hmm. Strażacy musieli rozciąć toaletę, aby go uwolnić, a na koniec spłukali go wodą z wozu strażackiego.
1: To najdroższa butelka Mountain Dew w historii, tak sobie myślę. Zwłaszcza pod kątem kosztów psychicznych.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Swoją drogą, czy ty byś tak się poświęcił dla napoju?
0: To zależy jakiego. Też z cukru, ale dobra, nieważne. Przejdźmy do lepszych schłodzonych napojów, które lejemy do waszych uszu.
1: Lejemy, tak.
0: Serc Bon Jovi.

0: Nie poddajemy się, nie składamy broni. Powstanie para z głośników trwa i trwa match Judas Priest No Surrender.
1: Tak jest. Tydzień z Judas Priest trwa w Antyradiu, ale my dziś w naszym drugim już parowym konkursie tym razem wręczamy bilety na, uwaga, zespół Primus. 6 sierpnia na letniej scenie Progresji Primus wystąpi. Ja wiem, że kapela ta ma wielu fanów w Polsce wśród słuchaczy Antyradia. No i tak pomyśleliśmy sobie z Tomaszkiem. Podobno sierpień to miesiąc zbierania kredek, słuchajcie. Tak. Dlatego...
0: Co zbieraliście? Na co się zamienialiście? Co było zabawkowym obiektem pożądania w czasie waszej młodości? Na odpowiedź na to pytanie wysyłajcie na adres paramaupa@antyradio.pl. Do zgarnięcia są właśnie bilety na koncert Primus. A w tym tygodniu jeszcze będziemy rozdawać mnóstwo merchu związanego z Judas Priest, także bądźcie cały czas na słuchu. Manam, nie poganiaj mnie, to już za chwilę w parze z głośników.
1: Van Halen też będzie.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl.
7: Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Nie ma takiej pory dnia, w której Van Halen nie wchodziłby dobrze, ale ponieważ popołudnie powoli zmierza już ku wieczorowi, pora na blok z wielkiej płyty, czyli cykl Kasprola.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Tym razem czas na 8 studyjny album zespołu R.E.M., wydany pod koniec 1992 roku. Co ciekawe, aranżacje smyczkowe do tego krążka tworzył John Paul Jones, który był basistą i klawiszowcem także zespołu Led Zeppelin. Podobno zespół przygotował do nagrania około 30 piosenek, z których ostatecznie na płycie znalazło się 12. Ta płyta otrzymała 4-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, 6-krotną platynę w Wielkiej Brytanii i pokryła się 3-krotną platyną w Australii. Natomiast, co warto wiedzieć, pojawiło się też rocznicowe wydanie tego krążka z okazji 25-lecia w listopadzie 2017 roku, które zawierało 4 płyty z nagraniami na żywo, demami i albumem zremiksowanym w systemie Dolby Atmos, dzięki czemu ta płyta stała się pierwszym wydawnictwem muzycznym właśnie w tym formacie Dolby Atmos. Mowa oczywiście o krążku Automatic for the People grupy R.E.M. i fragmentu tej płyty teraz posłuchajmy.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

I'll think you move me, but I wanna know.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Człowiekowi wreszcie uda się trochę pieniędzy odłożyć po wakacjach czy coś, a tu czeka Engine i surprise, surprise! Billy Talent, ale na pocieszenie mamy dla was bilety.
2: Z opóźnieniem ten żart zrozumiałam, ale tak, mamy bilety na Primusa, kto ma ochotę, dlatego bilet mamy. Trzeba wziąć udział w konkursie i napisać nam, czego kolekcjonowanie w waszej młodości, w waszym dzieciństwie przysparzało wam radości. Tak jak na przykład napisała do nas Ania. Za moich czasów zdobywanie i wymienianie się z rówieśnikami plakatami ulubionych artystów, to było to. Niemal każdy plakat miał swoją osobną historię i zdobyty był po ciężkich negocjacjach, no a potem sobie wisiał nad łóżkiem i można było się godzinami wpatrywać. Ja na przykład miałam taki obślimtany, wiesz, plakat Bartka Wrony z Just Five.
1: Obślimtany mówię. Fajno. Ja miałem Axla Rose'a w takich bardzo kusych spodenkach.
2: Też obślimtany? W którym miejscu był obślimtany?
1: Nie, to inne były, z innych czasopism były obślimtane. No, nieważne.
2: Róż czasopisma to
1: tak
2: były,
1: jest.
2: No dobrze.
1: Paramaupa.antyradio.pl, za chwilę prawda Antyradia.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Are you there?
1: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
4: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
3: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
4: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Rosji przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy. Polska wysycha, ekstremalnie niskie stany wód. W tej prawdzie także Uniwersum w chorzowskim skansenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Na początek bardzo smutna wiadomość. Nie żyje publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski, który przez wiele lat był związany z Radiem Z, a potem z telewizją TVN i TVN24.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że to już drugi taki incydent od początku tygodnia i trzeci w ciągu zaledwie 5 dni. Para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski Il-20 nieco ponad 50 km od Koszalina. Według szefa MON to kolejne działanie prowokacyjne Rosji.
1: Prawda Antyradia.
0: Rzeki w Polsce są już nimi tylko z nazwy. Przypominają właściwie niewielkie wysychające strumienie. Hydrolodzy alarmują, że wkrótce pobite zostaną absolutne rekordy minimalnych stanów na wielu odcinkach rzek, mówi Paweł Staniszewski, synoptyk, hydrolog z IMGW.
2: Aktualnie absolutne minimum zostało już pobite w zlewni Sanu, Bugów, w zlewni Warty, w zlewni Środkowej i Górnej Wisły, a w najbliższych dniach niewykluczone, że również pojawi się pobicie absolutnego rekordu minimum w Szczecinie, a również w Warszawie, gdzie tak de facto rekord był zanotowany rok temu. A w tym roku być może po kolejnej fali upałów będzie pobity kolejny rekord.
0: To jednak nie jest wyścig, a bardzo poważny problem.
1: Prawda Antyradia.
0: Bzyczanie w chorzowskim skansenie. Muzeum szykuje wystawę stałą Uniwersum.
3: Wystawa poświęcona pszczołom znajdzie się w dotąd zamkniętym 18-wiecznym spichlerzu Simoradza. Przed nim natomiast powstanie strefa edukacyjno-rekreacyjna otwarta na ogród. Dyrektorka skansenu Paulina Cius-Górska.
4: Mamy dwóch pszczelarzy, którzy posiadają u nas swoje pasieki. Zajęcia dotyczące miodu, pozyskiwania miodu. Można zrobić świeczkę z węzy pszczelej, można zrobić świece z lanego wosku. Mamy takie ule pokazowe. Jest sporo roślin miododajnych.
3: Otwarcie 20 września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: To była prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Obsesja już w streamingu. To ten film, o którym usłyszał cały świat po tym, jak okazało się, że został nakręcony prawie za darmo przez młodego reżysera, a zebrał niemal $500 milionów w kinach. Na razie produkcja jest dostępna za dodatkową opłatą. Fabuła kręci się wokół chłopaka, który skrycie podkochuje się w koleżance. Ma życzenie, żeby zdobyć jej serce, które nieoczekiwanie i w nieoczekiwany, a nawet niepożądany sposób zostaje spełnione. Hindusi chcą podbić światowe kina. Do sieci trafił zwiastun filmu Ramayana. To będzie produkcja, którą w naszej części świata wrzucilibyśmy do worka pod nazwą fantasy. Fabuła jest oparta na eposie o tytułowym Ramayanie. Efekty specjalne stworzyła ta sama ekipa, która pracowała nad Duną, Interstellar czy Incepcją. Z kolei muzykę przygotował Hans Zimmer. Premiera 6 listopada. Niecały rok później druga część trafi do kin.
0: Dziś było gorąco, ale ten żar będzie jeszcze większy. Środa i czwartek to już 40 na termometrach i burze na Śląsku, w centrum i na Suwalszczyźnie. Piątek z większym zachmurzeniem, z burzami w centrum i na Podkarpaciu. W weekend ma się nieco ochłodzić.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: Dokładnie tak się czuję, kiedy otwieram mój regał z płytami, kasetami, żeby wybrać muzykę do audycji.
1: Czuję jak się dzieciak jak... w sklepie z cukierkami.
0: Dokładnie.
1: No tak, Tomeczku, ja cię doskonale rozumiem, ja mam tak samo. Bo słodycze to fe, nie jemy. Chowaj tego batonika tam pod stem. Dobrze.
0: To, kochani, nieważne.
1: Dobra. Nieważne. Złapcie się gumowego flaminka teraz, bo mamy wiadomości o sukcesach Polaków. Lubimy takie wiadomości. Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii przepłynął wpław Bałtyk.
0: No, brawo.
1: Zajęło mu to, słuchaj, 55 godzin, a w tym czasie pokonał około 160 kilometrów.
0: Bartek wykonał około 160 tysięcy ruchów rękami. Jak twierdzą eksperci i rodzice spędzający urlop z dziećmi na Helu, to prawie wystarczy, żeby woda w Bałtyku zaczęła sprawiać wrażenie letniej.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To nie był na wakacjach nad Bałtykiem, ten się na Krecie nie śmieje.
0: Kolejny gryzie ziemię. Queen, Another One Bites the Dust.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Cyprysowe Wzgórze, Cypress Hill i What's Your Number w parze z głośników.
2: Ostatni będą pierwszymi, tak z kolei nazywa się nasz konkurs, którego wy, jak wiemy, jesteście fanami. Zagadka jest prosta, albo i nie prosta. Trzeba wpaść na to, jaki numer zagra na końcu parę z głośników, a podpowiedzią jest kalambur dźwiękowy.
3: K***a, no nie. No po prostu k***a, no nie. Ty Stefan, co jest? Ty Stefan z tym płakaniem!
1: Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz...
2: merch!
1: Dokładnie, 321-321-600.
4: Czy to wojna polsko-ruska?
1: Nie ma takiej piosenki moim zdaniem. 321-321-600.
5: Cześć, z tej strony Justyna. Podejrzewam, że w konkursie chodzi o utwór Metallica Sad But True.
2: Ciekawy tok myślenia, ale nie.
1: Nie.
6: Cześć, tu Gustaw. Ja myślę, że w tym kalamburze to piosenką jest Fallout Boys Don't Cry Tonight.
2: Ale żeś wymyślił, trudny, ciekawe. Tomek. No.
1: Nie, no co zrobić? Stosunkowo udane pożycie nie jest za nic. 321-321-600, ostatnia propozycja na teraz.
7: Temat, rozwiązaniem konkursu jest Nie płaczewka.
1: O, proszę, polska piosenka, ale nie. Także dalej kombinujcie. Coś chciałabyś dodać?
2: Jeszcze? Nie, bo ja się sama zastanawiam, co tam zagra na koniec.
1: A widzisz, Smyslowic dla ciebie będzie grało już za moment.
8: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
9: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
10: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Legenda metalu, giganci Megadeth, Another Bad Day w parze zgłośników. No a w tym tygodniu świętujemy tydzień z inną legendą rocka, mianowicie z Judas Priest. Właśnie ukazuje się najnowsza składanka The Best of Judas Priest, którą możemy się podzielić z wami na winylach i na kompaktach. Mamy jeszcze fajny merch prosto od Judasów, czapki, longsleevy, breloczki, inne takie, i to wszystko będziemy rozdawać w tym tygodniu, także bądźcie czujni.
2: Tak jest, a teraz news, dzięki któremu większość z was, tak sobie myślę, poczuje się zabytkami.
1: Natsu.
2: Taka influencerka.
1: Tak, wyznała, że boi się trzydziestki, bo jak sama mówi, gdy przestanie być młoda i ładna, może skończyć się kariera influencerki. Przyznała też, że ciężko znosi myśl o przemijaniu.
2: No spokojnie, no po trzydziestce przecież da się żyć.
1: Tak.
2: No. Pytaliśmy archeologów.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Chociaż utwór ten powstał w 75 roku, to tak naprawdę wersja Joan Jett z 80 bodaj pierwszego albo drugiego podbiła serca fanów rock'n'rolla. I love rock'n'roll. Moglibyśmy sobie to z Tomkiem wytatuować na czole.
1: Wspólnie. Moglibyśmy sobie to wytatuować. Tak, absolutnie. Podpisuję się obiema rękami. Za chwilę będzie o tym, że cyborgi, właściwie humanoidalne roboty mają bana, te chińskie mają bana na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? O tym będzie za moment.
0: Za chwilę też dowiemy się, kto zgarnia wyjściówki na koncert Primusa, bo to jest ta najwyższa pora.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No i przyznajcie, jak to weszło. Z utworami takimi jak ten Street of Dreams od U2 jest tak, że jak one już wkręcą się w to ucho, to już z niego nie chcą wyjść.
1: Jak kleszcze, dokładnie.
0: A cały romantyzm poszedł się kleszczyć.
1: No dobrze, no nie chciałem obciągnąć nastroju, ale śmieszki śmieszkami. Teraz czas na poważne dziennikarstwo, tak. Kochani. Udajemy się za ocean. To jest news z cyklu Jutro jest dzisiaj. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz importu robotów humanoidalnych do swojego kraju. Powołują się na kwestie bezpieczeństwa.
0: Chiny, które w największym stopniu dotknie taki zakaz, już zapowiedziały ostrą reakcję. Jeśli strona amerykańska będzie uparcie trwać przy swoim, Chiny stanowczo zastosują środki odwetowe, zapowiedział rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu.
1: Czyli naślą na nas swoje cyborgi. No, wygląda na to, że trzeci sezon Świata po 2020 reżyseruje jednak James Cameron.
2: Hasta la vista, baby.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: A powiedz tak ładnie, hasta la vista.
1: Hasta la vista. Three doors down.

0: Orkiestra przygrywa skocznego Begina, śpiewał klasyk, a u nas Begin i Måneskin w parze z głośników. Dzisiaj mieliśmy dla was bilet na koncert Primusa, a ponieważ jest sierpień, to miesiąc zbierania kredek, pytaliśmy was, co zbieraliście, na co się zamienialiście, co było zabawkowym obiektem pożądania w PRL i nagroda wędruje do Szymona, który napisał: cześć, jestem tak stary, że za moich czasów nie zbierało się plakatów, ani nie kolekcjonowało zabawek, bo ich nie było. Za to kolekcjonowało się zachodnio-niemieckie katalogi wysyłkowe ze zdjęciami zabawek. Nie marzyliśmy o zabawkach, tylko o zdjęciach, więc było trochę jak u Barei. Jedz, jedz, ja w twoim wieku nie jadłam. No i gratulacje, już za chwilę Blur i Song 2, także nie oddalajcie się nigdzie.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Aresto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 g. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Aresto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wprawdzie dopiero wtorek i do weekendu jeszcze mamy trochę czasu, ale w kajeciku warto już sobie zanotować, że w sobotę śniadanie ze styranem i u styranego, jak kto woli. Co będziesz serwował, mój drogi, tym razem?
1: No, będę serwował to, co najlepiej smakuje na zimno, czyli porcję absurdu. Całą resztę w postaci wybornych mięsi i soków przeróżnych musicie sami sobie przygotować. Ja będę odliczał od miejsca 10 do miejsca 1, od 10 do 14 wyjątkowo śniadanie u styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył.
0: A my wracamy teraz do grania najlepszego rocka na świecie.

0: I to jest kawałek, który dzisiaj był rozwiązaniem naszego dźwiękowego kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Brawo, brawo, brawo. Każdy, kto odpowiedział dobrze na zagadkę.
1: Skręciłam przy tych oklaskach aż. Gorąc dzisiaj, panie, taki.
0: Dobrze, ale pozostawmy na razie płyny ustrojowe osobno. Wróćmy do kalamburu. Każdy, kto odpowiedział poprawnie, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór.
1: No i właśnie o tym ja mówiłam, no, o tym goruncu, mój drogi.
0: To prawda.
1: Proszę korzystać.
0: Bierzcie i korzystajcie, ile wlezie. A merch antyradia wędruje do osoby, która jako pierwsza dodzwoniła się do nas.
1: Tak.
0: Dzięki
1: jest.
0: Serdeczne za udział wzięli
1: Sandra Hajduk-Popińska i Tomek Ambroży-Obertyn. Dziękujemy. Pa!
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
1: Wygrałem.
0: Słucham?
1: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
2: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
0: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest wtorek, 4 dzień sierpnia. Odpalamy Turbo Top. Notowanie 2778. Ostatni raz paliłem tu durnia 10 lipca, a potem wyjechałem na rubieże Saturna i zrobiłem bardzo dużo, żeby nie robić nic. I dzięki temu jestem naładowany energią. Dobra kasza. Z kwarkami. Dziś na liście dwie nowości, 7 w niebie, 7 w piekle, 4 numery bez gazu i za chwilę przekonamy się, kto sięgnie po złoto. Ale do tego będziemy dochodzić bardzo ciężką i krętą drogą. Na 20. Zalewski z numerem Tak, Tak, 4 raz w zestawieniu i los nie był dla niego łaskawy. Dostaje 4 do szatana na kolana i tak też odpalamy Turbo Top.
10: 20.

0: Airborne. Australijczycy ponownie wracają na Turbo Top jako absolutna nowość numer jeden. Zobaczymy, czy ten kawałek będzie się rozwijał jak pąk, czy też zwinie się szybciej niż zacznie się rozwijać. Jest 8 minut po 8 wieczorem, notowanie 2778. Przeskoczmy do mojej czarodziejskiej patery, gdzie za chwileczkę objawi się numer, który już wam grałem jeszcze w lipcu. Grzegorz Kupczyk z utworem Party Do. To jest singiel, który zapowiada album Aperitif, który ma mieć premierę 9 października roku pańskiego 2026. I teraz do gry wjeżdża nasz as, Grzegorz Kupczyk.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Moria, ależ ładnie śpiewa. Dziś 18 na Turbotopie, 4 raz w zestawieniu i cyk, jeden obrót w górę, a na liczniku nieoczekiwanie 15 minut po godzinie 8. No i proszę Państwa, czas wjechać już na pozycję 17. Nie zdawałem sobie sprawy, że kiedy wrócę, to nagle ten czas znowu dostanie jakiegoś szaleńczego przyspieszenia, że to jeszcze nikt nie zrobił zegarka, który by chodził wolniej, ale to tak, żeby na godzinie zaoszczędzić chociaż kwadrans. Ale by było wtedy jak w Ulu. Nikt by się nigdzie nie spóźnił. Europe, the cult of ignorance. To jest 17 na Turbotopie, a przy okazji ta druga absolutnie tajemnicza nowość.
1: 17.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Here goes again i Mastodon. To 15 na Turbo Topie po raz 14 w zestawieniu. Dziś aż 5 do piekła. Ale przypomnę, bo pewnie nie pamiętacie, że ta kapela 5 razy zgarnęła złotą sztabę na Turbo Topie. To dopiero prawdziwe asy. 20:33, notowanie 2778. Niesamowity parnik na zewnątrz. Naprawdę trzeba być silnym psychicznie, żeby wytrzymać taką pogodę. No ale jest lato, to musi być gorąco, bo niedługo przyjdzie zima i będzie zimno. A tymczasem prosto z Mongolii The Who z utworem Lost Soul. 14.

Dziś po raz ósmy w zestawieniu kapela, która nazywa się tak samo jak ten numer, Wolfpack, Heading Nowhere. Trzynastka na turbotopie. I szatan wezwał do siebie, dając im cztery obroty do piekła. Być może to ostatni dzwonek, żeby coś zmienić w swojej sytuacji w tabeli turbotopu. 20:41, wskakujemy sobie na miejsce 12, za chwilę po raz 9 zagra legendarny Weezer z kawałkiem We Might As Well Be Strangers. Bardzo lubię to nagranie, no ale niestety tu też lekko nie jest. 4 do szatana i Weezer ma kłopoty. Czy się z tego wykaraska? Oczywiście wszystko zależy od was, Weezer. 12.

0: Nic się nie zmieniło, są gitarki, jest zabawa, jest batna i ziemia, która pije krew. Dziś po raz szósty w zestawieniu, bez gazu, bardzo blisko pierwszej dziesiątki. Zobaczymy, czy jutro wskoczą w tę pierwszą dyszkę i rozpoczną być może mozolną drogę na szczyt. 20.50 na liczniku, dwie nowości, 7 w niebie, 7 w piekle, 4 numery bez gazu, Airborne, Kidna, Candy Store oraz The Cult of Ignorance i Europe. A oprócz tego Zalewski, Molia, Pierwszy Śnieg, Mastodon, The Who, Lufpack, Hitting Nowhere, Wizard i Batna. Tak to wszystko wyglądało. Nie ma dziś meczyków, ale jutro będę mieć jak w ulu, bowiem do gry wjeżdżają polskie drużyny z Ekstraklasy, a wiadomo, że to najlepsza liga świata. I po tym nudnym mundialu wreszcie będzie się działo coś ekscytującego. Kenny Hoopla! New America, prosto z mojej czarodziejskiej patery. See ya o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl. Check, please.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: I wpadamy na rubieże Saturna. Jest 21 na liczniku. Turbo Top, wtorkowy wieczór, czwarty dzień sierpnia, lotowanie 2778. Został niecały miesiąc do roku szkolnego. A wiecie, co oznacza wrzesień? Od nowa ten sam cyrk. A jeszcze jak dojdzie do tego fatalna pogoda, która z każdym dniem będzie się zmieniać. Matko rozmaita, święta Tereso, módl się za nami, żebyśmy cieszyli się każdą chwilą i sekundą, zanim nadciągną te mroczne czasy. Papa Roach, see you in hell. Dyszka na turbotopie dziś po raz piąty w zestawieniu i na szczęście los może myślał, że załatwi ich na cacy, ale dziś dostają 3 obroty w górę, a mieli swój moment, bo kiedyś wygrali turbotop. Papa Roach.

0: a breath and hush. 32 lata grają już Brytyjczycy. Muse i Hush. Dziś na miejscu 9 po raz drugi w zestawieniu i kapitalny lot. 8 obrotów do nieba. Naprawdę niewiele brakowało, żeby zbili sufit w niebie. Proszę Państwa, przenosimy się do mojej czarodziejskiej patery i za chwileczkę kapela, która powstała w 2006 roku w Bostonie, a to znaczy, że za chwileczkę będą cykać na antenie Antyradia Amerykanie z kapeli Lens Down. Numer zatytułowany jest SQ i zobaczymy, czy te 3 minuty 26 sekund zburzą spokój w waszych duszach. Pomyślicie sobie, no nie no, muszę ich mieć na swojej półce, bo oni całkiem nieźle grają.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: I Stand i Wire Fall, 8 na Turbo Topie. 10 raz w zestawieniu, cały czas w pierwszej dziesiątce. Dziś jeden obrót w dół, jeszcze nie ma żadnego krążka na koncie, a mógłby być. Przecież nikt by się z tego powodu nie obraził. Proszę Państwa, nieoczekiwanie, już 16 po 21. Meldujemy się na miejscu 7 lodowania 2778 we wtorkowy wieczór. I za chwileczkę z przyjemnością zagram jeden z moich ulubionych zespołów. Słuchałem paru numerów i naprawdę nie jest to coś, obok czego człowiek powinien przechodzić obojętnie. Polecam twórczość grupy Editors. A my mamy na Turbotopie kawałek The Rush. 7 na liście, dziś po raz 3. I proszę bardzo, prosto do Archanioła Gabriela. 8 do nieba.
1: 7.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Dawno ich nie słyszałem. Zimna wiosna, światła miasta cały czas blisko podium, ale to jeszcze nie jest to. Dziś dwa obroty w dół 10 lipca. Byli na miejscu trzecim, po raz 9 w zestawieniu. Piątka na liczniku, przed nami czwóreczka. Potem będzie, proszę Państwa, propozycja z patery i trzy najlepsze numery notowania 2778 i domkniemy. Domkniemy dzisiejsze wydanie Turbo Topu. 21:35, teraz na miejscu czwartym The Warning i Ritual. To też jest dobry kawałek. O ile dobrze pamiętam, to te dziewczyny z Meksyku, które doskonale wiedzą o tym, że jak mają w ręku gitary, to życie nabiera zupełnie innych kolorów. Jak tamten Ritual? 2 do nieba.

0: skończyło.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

30 lat grają Zebrahead prosto z Kalifornii z utworem A Perfect Life. It's a such a bore. To jest ostatnia propozycja z mojej czarodziejskiej patery. Jeżeli się Państwu podobało takie połączenie muzycznych gatunków i z tego wyszła niczego sobie mieszanka, to oczywiście zachęcam do głosowania na antyradio.pl, zakładka Turbo Top na kapelę Zebrahead. A tymczasem Borem Lasem, 21.43 i dojechaliśmy do wielkiego finału notowania 2778. Pierwsza dyszka, Papa Roach, Muse, Wirefall Editor, Staria, Dziwna Wiosna i The Warning, 2 w górę na czwarte. Kto to dziś zgarnia medal brązowy? Kapela, bez której trudno sobie dziś wyobrazić rok. Gdyby ich nie było, to byłaby olbrzymia pustka, taki potężny krater, w którym wszyscy moglibyśmy się schować i nakryć nakrywką od imbryka. Deep Purple.

w pana Mansona. Exit Wound to dwójka na turbotopie. Dziesiąty raz w zestawieniu, dziś bez gazu i w dodatku ma w reklamówce jedno złoto. Zobaczymy, czy w tym tygodniu zgarnie po raz drugi. Proszę państwa, u Makaka są już goście. Dziś kapela wielkiej ilości piorunów na raz i porozmawiają m.in. o Whoopen Fest. A co to za zjawisko cierpliwości? To wszystko nadciąga w Makakofonii po godzinie 22. No i przed nami został już tylko jeden as, 11 raz w zestawieniu. Kto to zgarnia złotą sztabę na turbotopie? Pancio nazywa się Jack White, numer to Dollar Bill i dziś bez gazu. Czwarte, pyk, wpada do reklamóweczki i Jack White rządzi do jutra.

0: Fred Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
7: Hey Poland, here's Andreas Kisser, guitar player from Sepultura, and you are with Makakofonia. Oh yeah, baby, have fun, enjoy, man.

0: nie chodź.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradia rozpoczęliśmy Makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, a ze mną, przepraszam, to mój, zbliżyłem się za bardzo do mikrofonu i on wtedy zareagował takim piskiem. Mówię o moich słuchawkach oczywiście. Adela Tekla okazało się, że nie będzie nic mówiła, w związku z tym nie powie Państwu dobry wieczór. Za nią będzie mówił Michał Dębi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Witam cię bardzo serdecznie, a tak ładnie, bo tak dla Adeli w ogóle była ta piosenka, prawda? Bo to jest jedyna kobieta w naszym męskim gronie, w antyradiowym studiu makakofonicznym, w małpiarni naszej ukochanej. Dla przypomnienia, wszyscy już wiedzą, co może nas czekać ze strony Adeli i innych pań. Pozdrawiamy serdecznie mimo wszystko, niestety. Nie staliśmy się vaginosceptykami przez to wszystko, co wiemy na ich temat. Adam Pieczyński, gitara, wokal. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Zapamiętajcie Państwo, żebyście potem ich rozróżniali tak na wyrywki. Dorian Sarnowski, gitara, basowa, wokal. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I Tomasz Fabiś, perkusja. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: I ci trzej ostatni, moi drodzy, to była wielka ilość piorunów na raz. Rozmawialiśmy o nich wczoraj nawet, nie wiem, czy pamiętacie Państwo. Natomiast Adela z Michasiem są organizatorami Whoopin' Fest. Bardzo mi się podoba ta nazwa, tak, cudowne. Macie słuchawki na uszach? Nie macie, dlaczego?
3: To zaraz możemy mieć, to
1: bardzo proszę. Jak tam nie macie za ten, to ja służę jeszcze. Proszę tylko wpiąć gdzieś tu.
3: A nie, ja słyszę, tutaj działają. Te słuchawki były podłączone. A tutaj Adela musisz mieć tylko. To panowie, możemy się dzielić słuchawkami, jeśli chcesz.
4: Czekaj, dostaniemy?
1: Kuziwa.
3: Słuchaj, panowie, tylko ja się słyszę.
1: Słuchajcie, dobra, moment. Telefony czekają. Ile mam podkładu? Nie, damy radę jeszcze.
6: Chciałam powiedzieć, dzień dobry.
1: Jednak zdecydowałaś się na dobry wieczór jakieś, radosne?
6: Nie,
4: on tylko tak mówi, że się wstydzi.
3: Nie, to możesz teraz powiedzieć, makaka nie ma, to chodź tutaj. Możesz powiedzieć, przywitaj się z widzami, słuchaczami.
4: To opowiadajcie, co teraz leci, bo nie słyszymy.
3: Ale teraz leci dingiel w tle. Mogę wam go zanucić.
4: Gdzie te słuchawki mogę ci wpiąć? Chyba tam gdzieś koło. No nie mam, ale ty masz, nie? Nie widzę takich boksadów.
1: A tutaj leżą przez słuchawki. Cały się na głowę sprawdź, czy działają. Adela, tu masz, bardzo cię proszę, tak, tam trzeba. Pytam, czy resztę też tutaj proszę wpiąć w te okolice.
4: Nie działają.
1: Jak to nie działają?
3: No źle wpiąłeś, Dębi.
4: Wepniesz mi tam?
3: Nie, bo to musisz tu wpiąć, Dorian.
4: Ale gdzie?
2: Słyszę mikrofony, nie ma podkładu.
6: Jesteśmy
2: nie?
1: Czego nie mam? Jak nie ma podkładu, jak słyszę podkład mój uroczy.
3: Nie, ja słyszę.
1: Przepiękny.
3: Jest.
1: Dobrze. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Co, tu nie ma nikogo? A druga, Makakofonia, Baby Have Fun.
7: Renia z tej strony, Makakuś.
1: No cześć, Renia. Dobry wieczór. Usał i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę. A, zapomniałem pozdrowić całe kółko antyróżańcowe i peleton skrytu słuchaczy. Co czynię niniejszym, tak. Stosunkowo udanej nocy wam życzę. Tobie, Reniu, też oczywiście. Czy masz wierszyk jakiś?
7: Ja wszystkiego dobrego ci życzę i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Czekam na to.
7: Wielkie ilości piorunów naraz. Jak makakoś wchodzi na antenę, antyradia zaraz. By nadawać audycję makakofonii w naszej rokowej rozgłośni, by dać nam roka najlepszego na świecie, bo my, słuchacze, o tym najlepiej wiecie, jak w roku żyjecie.
1: Cudownie. Pioruny są w niebo wzięte. Znaczy trzech przedstawicieli, bo tam generalnie jest ich.
7: Ja lubię, jak strzelają pioruny.
1: Tak? Ci strzelają z gitar, wiesz? Perka też tam nieźle chodzi. Teksty mają też...
7: Babusza mi się kojarzy z muzyką heavy metalową.
1: Aha. Moi drodzy, właśnie, Reniu, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
7: Ja tobie też wszystkiego.
1: I pozdrawiam cię bardzo serdecznie, pa. Natomiast moi drodzy, w ogóle wybrałem dla was specjalny utwór na początek. Musimy sprawdzić stan waszych serc. Wiecie, Whoopin' Fest i jeszcze wielkie ilości piorunów naraz, to nie jest coś, co można przyjąć z rozdygotanym sercem. Czyli sprawdzimy, jak to tam u was gada, sprawdzimy za sprawą tego, że 4, tak, sierpnia, bo dzisiaj jest 4 sierpnia, prawda? Dobrze mówię?
0: Tak, dokładnie.
1: Cudownie. 4 sierpnia, moi drodzy, ale to już jest właśnie zagwozdka 2003 roku. Objawił się album zespołu Kraftwerk. Znacie zespół Kraftwerk? Znacie wszyscy. Kurza melodia. To był 11 ich album, nosi tytuł Tour de France Soundtracks. Ponieważ wiecie, że kochamy jeździć na rowerze, badanie serca dla was, dla płyty, wszystkiego najlepszego.

0: 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Max, that was especially for you. Max Cavalera obchodzi dzisiaj urodziny. Nie jest jubilatem, jest zwykłym solenizantem. Ale cóż, cofnęliśmy się do 1986 roku, drogie dzieci, do debiutu płytowego zespołu Sepultura, żeby wam zagrać War, bo wojna wszędzie dookoła nas się rozgrywa obecnie, o wszystko w zasadzie już. Najwięcej o pieniądze się biją. Twierdzą, że o coś innego. Makachofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór. Witek z Piekał Śląskich się kłania.
0: Poznałem cię po R od razu. Dobry wieczór.
1: Tak, mam takie charakterystyczne.
0: Dawno cię nie było słychać. Byłeś na wakacjach, czy byłeś na jakimś koncercie w Piątym Domu, czy coś?
1: No nie, właśnie chciałem cię zapytać, twoich gości, czy się wybiwają może do Piątego Domu kiedyś?
0: Nie, nie, to u nich jest imprezka na miejscu i to jest 4 i 5 września, prawda? I to będzie Poznań, tak? Czy nie?
2: Okolice Leszna, Wiewo. Dobry wieczór.
0: Się pani miała nie odzywać, co?
2: Przepraszam, już więcej nie będę.
3: Proszę. Nie mogę się powstrzymać.
0: Nie, ale cudownie, bardzo ładnie, taki oddech świeżości nagle się objawił. Czyli słyszałeś, Witek, dokąd masz kierować swoje kroki?
1: No, ojej. No, mogliby się wybrać, tak, wyskoczyć kiedyś do Piątego Domu.
0: Kochany, mówiłeś ostatnio, że masz nowy rower. Więc ja proponuję, wykorzystaj, no, wiesz, ten zakup i dajesz. Nie, niekoniecznie.
1: Za daleko.
0: Trudno, nic nie poradzę. Stosunkowo udanej nocy ci życzę. Pa.
1: Dziękuję, nawzajem, pa.
0: Dobrze, kochani, wytłumaczcie mi to, o czym mówiliśmy przed wejściem do studia, że te pioruny to były u was na otwarcie poprzednie i teraz są na zamknięcie. O co chodzi z tym dealem życia?
4: Czy to jest deal życia dla chłopaków, to na pewno nie wiadomo.
2: To właśnie wytłumaczy, że jesteśmy po prostu bardzo wspieramy tą ich karierę i chcielibyśmy, żeby im się udało jak najlepiej. Tak naprawdę poznaliśmy się z piorunami tak przy takiej akcji charytatywnej, bo przyjechali do nas na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tam nas urzekli swoją twórczością, swoją postawą na scenie i też właśnie poza sceną. I z racji tego, że w ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja Open Festu, no nie mogło się odbyć, że tak powiem,
4: inaczej
2: bez nich. I też sobie nie wyobrażaliśmy, że pioruny nie otworzą tej imprezy. A z racji tego, że no mocno stawiamy na to, żeby im się dalej udało, postanowiliśmy ich w tym roku zaprosić również do nas i w tym roku zamykają Open Fest.
0: Kiedy wy będziecie grali, panowie?
4: W sobotę jako ostatni zespół.
0: A wiecie już, o której to będzie?
4: Planowo 23:30.
0: 23:30 zaczynają pioruny. No dobrze.
4: Jeżeli nic tam się nie rozjedzie w line-upie.
0: Znaczy nie, no przesuwki jakieś, to jest normalna chyba rzecz, prawda?
3: Nie, no na żadnym festiwalu nigdy się nie zdarzają.
4: Tamten rok był cudowny, bo piątek się rozjechał o 1,5 godziny, ale sobota była perfekcyjna, bo było tylko 5 minut spóźnienia.
0: Moi drodzy, Andrzej Dylewski obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Gdyby ktoś nie wiedział, to Andrzej jest perkusistą i grał z Tadeuszem Nalepą, Izabelą Trojanowską, Mechem, Lady Punk. I właśnie na to Lady Punk się rzucimy radośnie. Najpierw oczywiście. Andrzeju, zdrowie przede wszystkim.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No kurde, ale ty jakiś zboczony jesteś, ja nie wiem, pokazywać mi cyca w ogóle. Daj spokój. Makakofonia, baby have fun i cyc makaka. Daj spokój, no co ty masz na brzuchu tutaj, no? Ty się kąpałeś dzisiaj. Daj spokój, makak. Serdecznie pozdrawiam, Jan Borysewicz.

0: się człowiek zaczyta w tych kuźwa komentarzach, nie może przestać po prostu. To jest niesamowite. Ale dobrze, komentujcie jak szaloni, szaleni, dzwońcie jak opętani. 321-321-666. Highly suspect. My name is human. Czyli najwyżej podejrzani, tak? Najbardziej podejrzani oni się nazywają. Jakoś tak. I że są ludźmi. Cudowne. To ja to powiedziałem. Wąskonosy. Proszę bardzo. Kolega tutaj opowie nam wszystko to, co opowiadał poza anteną na temat tego utworu, którego przed chwilą słuchaliśmy.
1: No i zostałem załatwiony. No nie, mamy sentyment do tego utworu. Otwieraliśmy zeszłoroczną imprezę, tak naprawdę każdy dzień naszej imprezy. A kilka lat temu przy tym utworze po prostu gdzieś znajomy go puścił i tak zażarł w naszych myślach, że stwierdziliśmy po prostu, że to musi być kawałek, który będzie otwierał Open Fest. Tak po prostu najzwyczajniej. Tutaj nic więcej nie mogę dodać.
0: Dobrze. Znaczy kolega tutaj jeszcze poza anteną mówił, że chętnie by ich zaprosili, tylko ich na nich nie stać prawdopodobnie.
1: No nie stać nas, na pewno.
0: Ale poczekaj, ale jest coś takiego bardzo popularne. Są zrzutki przeróżne.
1: Chyba się bronimy przed tym.
0: Tak? Nie będziecie się zrzucali na Highly Suspect?
1: Chyba nie.
0: Na Highly Suspect by się nie zrzucił?
1: To wolałbym chyba wziąć dwa dodatkowe etaty i odłożyć.
0: W ten sposób to...
2: Albo z piorunów zrezygnujecie, to może się uda.
1: No to garze będą chyba podobne, tak się siedzi.
3: Zagramy cover chętnie, możemy tak zrobić.
1: A nie obiecuj, Adaś, nie obiecuj, bo jest to nagrane.
3: Nie, to się nie nagrywa, to wszyscy tylko teraz słyszą, ale to... Ty możesz powiedzieć wszystko.
1: Odwożę cię do domu dzisiaj, namówię.
0: No, bardzo dobrze, bo teraz mamy utwór we dwoje. To jest o tej waszej podróży do domu. Ofensywa. Kto opowie o ofensywie?
4: Może ja opowiem o ofensywie. Też nie bez powodu wybrałam ten utwór.
1: Ta pani, która miała nic nie mówić.
4: Tak, ale z sentymentu chętnie to opowiem o tym. Pozdrawiam przy okazji zespół Ofensywa. Śmieję się z Krzysztofem, właśnie wokalistą Ofensywy, że to jest trochę też taki drugi niepisany hymn Open Festu, bo tekst oddaje właśnie to, co tutaj w tym całym naszym Open Festowym zamieszaniu się dzieje. I no mówię, tak, wybrałam ten utwór z sentymentu też do chłopaków, bo byli u nas na pierwszej edycji w ubiegłym roku. I tak, bardzo jest treściwy ten utwór, trochę oddaje to, co się dzieje u nas na Open Festie, to, co my tutaj z Michałem Dębim działamy. Tak, sentymenty.
1: I serdecznie chłopaków pozdrawiamy i obiecujemy, że zagrają na 10. edycji.
4: O ile do niej dojdzie.

0: much more. That was especially for you. Happy birthday wherever you are. Obchodziłby, moi drodzy, jubileusz dzisiaj właśnie. Tak, bo obchodzi urodziny pan, no co, Louis Armstrong, zwany Satchmo. Trębacz, wokalista, nieżyjący już niestety, w utworze z 1967, What a Wonderful World. Tak, wracając do mojej ewentualnej niedoszłej podróży, gdzie ja to miałem tutaj 19 godzin 57 minut albo 21 godzin 24 minuty, moim ulubionym środkiem lokomocji bym się poruszał tam do was, moi drodzy. Samochodem to się robi, moi kochani, w niespełna 4,5 godziny. Mówimy o Wijewie, miejscu, w którym festiwal będący bohaterem naszego spotkania się odbywa. No dobrze. O której wy zaczynacie?
1: Planowo 16.30 start. Bramki otwieramy o godzinie 12.
0: A po ile jest wjazd tam w ogóle?
1: Karnet dwudniowy dzisiaj kosztuje w przedsprzedaży 169 zł, jednodniowy 96.
0: A tam w okolicach tego Wijewa jest jakieś pole namiotowe, które może szybko powstać albo coś?
1: Mamy pole namiotowe na festiwalu. Hektar łąki, niecały.
0: No dobrze.
1: Zbudowana cała infrastruktura, wszystko gotowe.
0: Moja dziewczyna Cytryna to, moi drodzy, do przodu album, który ukazał się w 2010 roku za sprawą zespołu Plagiat 199. Kto to wybrał dla nas?
1: Pani Adela.
0: Przed pani Adela twierdziła, że wybrała... No dobrze, może ten też.
1: To ona napisała do ciebie tego maila.
0: A, to dobra.

Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Z 1990 z debiutu Frizzle Fry, Mr. Know It All w wykonaniu zespołu Primus. Primus w najbliższy czwartek w Warsaw by Night na letniej scenie progresji. Jeżeli ktoś z Państwa się nie obawia piorunów i burz, to jutro będę miał wjazd na ten koncert dla Państwa podczas naszego spotkania z panią Sylwią, z którą będziemy rozmawiali na temat zupełnie innego rockowego festiwalu niż dzisiaj. Właśnie. To jest wasza druga edycja, czy która?

0: 20. To jest nasz przedtulacz.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakafonia, baby, have fun. It's a decent nipple. I've seen better, I've definitely seen worse, but I like it. Feels good too. And I'm Brandon from Atreyu.

0: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. To ja Państwa utuliłem z tej okazji, że się ta druga godzina rozpoczęła. Utuliłem Państwa z 2006 roku, z 10,000 Days, utworem The Pot. Bo dostałem taką informację, naszą ulubioną piosenkę Tula, proszę wybrać za nas. Taki dostałem prikaz, to proszę bardzo, czemu nie? Czemuż miałbym akurat nie skorzystać, prawda? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Halo, halo, z tej strony Adrian, nieważne skąd, ale ważne skąd. Nie pamiętam.
0: To ciekawe. Dobrze, Adrianie, co cię sprowadza w nasze gościnne progi?
1: Tak sobie pomyślałem, że jak już sławne, wielkie ilości wszystkich piorunów jednocześnie
0: gruchną
1: u ciebie.
0: Znaczy no nie wszystkie.
1: Wszystkie trzy. To może korzystając ze swoich wpływów, znajomościach w radiu, w organizatorów festiwali, może byście coś tam, wiecie, szepnęli o nas słówko.
0: O tych piorunach w sensie?
1: No nie, o tym, że nie pamiętają też czasem.
0: Że są piorunami? Czy że ich jest tak dużo? Naraz? Wszystkich?
1: O tym to chyba wiedzą na co dzień. Oni zazwyczaj tacy trzeźwo myślący. Natomiast jakby tam nie pamiętali o znajomych z Warszawy, to oni po to dzwonią.
0: Żeby im przypomnieć o tym, że wciąż mają znajomych w Warszawie.
1: Że braci się nie traci i trzeba uważać, jak się tańczy, bo życiowy parkiet bywa śliski.
0: Cudowne. Chyba to wymaluję sobie. Ukradłeś to od kogo?
1: No, z polskich rapów.
0: Tak? A, to tak. Ja dlatego to takie świeże dla mnie było, bo ja nie słucham polskich rapów. Ale bardzo ładne, chyba sobie wymaluję to w łazience. Powtórz jeszcze raz z tym parkietem.
1: Uważaj, jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski.
0: Cudowne, naprawdę, kuźwa, bardzo głębokie.
1: No dobrze.
2: Trzeba to będzie do jakiegoś tekstu wykorzystać, bo to jest za dobry tekst, żeby się zmarnował.
0: Tak.
1: Ja zawsze polecam, mam was w serduszku. Dziękuję bardzo.
0: Stosunkowo udanej nocy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, pa. No dobrze, kochani, bo tutaj nie wiecie o tym, ale Adela jest strasznie rozdarta, nieprzytomnie. Nie wie za bardzo, czy bardziej promować mnie w wielkiej ilości piorunów naraz, czy bardziej doktora Fleischmana. I dziewczyna nie wie po prostu już, jak do mnie przemówić. W związku z tym mamy tutaj live in Zgorzelec. W zasadzie chciałem to Państwu puścić wcześniej, żeby były, ale potem wpadłem na pomysł, że później będzie lepiej, bo to jest zapowiedź tego, co będzie jutro, czyli tej środy, tak? Piękny dzień będzie jutro dopiero, niestety.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Tak zagrali, moi drodzy, 19 lutego 2025. Byli u nas, bo wydali wtedy taki album Wycieczka poza symulację. Nazywają się Koniec listopada. Kurza melodia. I co? Właśnie wymyśliłem, że makakofonia to taki festiwal w zasadzie, bo bardzo wiele kapel, które u was gra, u nas już grało.
1: No tak się złożyło.
0: Tak się złożyło. Przy okazji, no co, nasza jedyna tutaj białogłowa Adela chciała bardzo serdecznie pozdrowić Hioba Dylana, ale się wstydziła do tej pory, więc ja to robię za nią. Przyszła w ogóle dzisiaj w koszulce Hioba Dylana. Chciała, żeby to dobrze wyszło na zdjęciu, ale chyba jest zasłonięta. Więc jakoś kuźwa się nie złożyło. Tak, dobrze. To teraz, moi drodzy, przejdziemy do tego, jakie plany na najbliższą przyszłość ma zespół pod tytułem Wielkie ilości piorunów naraz. Co wy chcecie osiągnąć, chłopaki, prócz tego, że zagracie po raz drugi na festiwalu, który już kiedyś otwieraliście, a teraz będziecie go raptem zamykać? Pytam o to 23 minuty po 23, zdobywając drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. I na to pytanie proponuję, żeby odpowiedział Adaś, bo nic nie mówi do tej pory.
2: Cześć, to Adaś. No myślę, że to już jest chyba szczyt naszych marzeń, żeby otwierać Open Fest rok temu, a w tym roku go zamykać, to myślę, że to już jest to, co możemy nazwać sukcesem. A poza tym, co mamy za plany? Będziemy grali też za tydzień w Cieszanowie, też taki...
0: Cieszanów Festiwal?
2: Tam będziemy.
0: Pozdrawiam serdecznie. Ale co tam?
2: No konkursowo będziemy tam, na chwileczkę wpadniemy, ale się liczy, więc tam będziemy.
0: Ale nie wiecie jeszcze, czy wygracie, czy przegracie, prawda?
2: No to się liczy zabawa, liczy się to, że tam będziemy brali udział, a czy wygramy, czy przegramy, to już tam mniejsza. A potem będziemy grali jesienią jakąś trasę, może, tylko musimy ją ogłosić.
0: A są jacyś fani, którzy już jeżdżą za wami, jak oszalali na wszystkie koncerty?
2: Dębi i Tekla jeżdżą za nami, nawet nas tu wzięli ze sobą, to są nasi fani.
3: Teraz my jeździmy za nimi.
2: Tak.
1: Albo z nimi.
0: To się zdecydujcie, kto kogo wozi.
2: No dzisiaj Dębi nas wozi, ale ma mały samochód, więc jest trochę niewygodnie, ale no w sumie za darmo, więc nam pasuje i...
1: Gratis to uczciwa cena.
0: To jest najbardziej uczciwa cena, gratis. Dobrze, a wy długo pracowaliście nad albumem długogrającym?
2: Całe życie. To jest Dorian, tak zawsze mówi, że to jest pierwsza płyta, się pisze całe życie, ale w sumie razem to chyba co, tak z 2 lata robiliśmy to łącznie razem chyba?
3: Jakoś tak, z 1,5 roku gdzieś powstawał koncept od momentu, w którym zaczęliśmy grać.
0: A kto jest autorem terapii tekstu, w sensie?
3: Ja jestem autorem tekstu.
2: Wszystkie teksty pisze Dorian u nas, to jest jeden autor.
0: Naprawdę?
2: Wszystkie.
3: Wszystkie.
2: Chyba że cover, to wtedy nie.
4: No my z Adamem nie piszemy za bardzo tekstów.
0: No dobrze, to w takim razie terapia dla państwa specjalnie. Proszę posłuchać tekstu, jeżeli go jeszcze państwo nie słuchaliście, bo naprawdę warto, zwłaszcza ten fragment o kocie.

0: My Own Abyss o 22 dnia, w sensie w sobotę 5 września. A wy wiecie w ogóle, jaka będzie pogoda tego 4 i 5 września? W tym?
1: Idealna będzie. No.
0: W tej miejscowości?
1: No wierzymy, że będzie idealna.
0: A, dobrze. Ja też w to wierzę, moi drodzy, bo wracając do koncertu zespołu Primus w czwartek w Warsaw by Night, to on się odbędzie na letniej scenie progresji, czyli na zewnątrz, tak? A dzisiaj pani Monika zapowiada burzę na czwartek, czyli zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja właśnie pod takim kątem pytam, bo we wrześniu to już może być różnie na początku.
1: No może być różnie, no ale to są uroki organizowania imprez na świeżym powietrzu.
0: Dobrze,
1: no.
0: A jak było w zeszłym roku?
1: Popadało z piątku na sobotę parę godzin.
0: I co? I potem spoko?
1: I super. Przez dzień spoko, noce strasznie chłodne.
0: Dobrze. A skąd wam się wziął Witek, muzyk ulicy?
1: A to już pytanie do Adeli. No musisz odpowiedzieć. Proszę.
2: Witek się wziął stąd, że jak jeszcze Open Festu oficjalnie nie było, to pytałam, czy by właśnie nie zagrali na tej naszej nieoficjalnej imprezie, bo Open Fest tak naprawdę już tam gdzieś tam w głowach trwał u Michała od lat i właśnie wysłałam zapytanie do nich, jak jeszcze właśnie mieliby zagrać na nieoficjalnej jakby edycji. No a w międzyczasie stało się to, co się stało i nie mogliśmy już zaprosić Witka na tą oficjalną wersję, bo bardzo by na pewno ta muzyka sprawdziła się na naszej paletowej scenie pośrodku niczego. No i stąd też dzisiaj w repertuarze do Makakofonii, tak z sentymentu zupełnie, sentymentalnie właśnie ten Witek się pojawił.
0: To jest 2019, moi drodzy, z najpiękniejszego festiwalu świata. Witek, muzyk ulicy, zagrał tam wtedy. Byłem na tym koncercie. Potem grał u nas jeszcze w Makakofonii. Baby, have fun. Kurza melodia. Serce wolności.
3: Lecę chyba do Londynu, do tych Brytyjczyków synów. Matka Polka już nie karmi, nie mam za co żyć. Już trzydziestka mnie przegania, a ja ciągle bez mieszkania. Dobrze, że lodówka...

0: 2009. Zjednoczmy się i połóżmy kres agresji. Nikt nie słuchał, widzę, z tego, co się dzieje wokół mnie w tym naszym pięknym kraju. Lekcja historii. Gaga, zielone żabki. Oni zamkną pierwszy dzień Łopen Festu o 23:30 teoretycznie. No dobrze. To co, tak po godzinę, godzinę 10 mają zespoły u was grające, mniej więcej?
1: Dogadani jesteśmy na 50 minut bis i 15 minut przepinki.
0: Okej.
1: Okay. Jesteśmy dogadani z kapelami.
0: Rozumiem. Dobrze, mówicie, że to jest na trawie, na paletach, to jakby ktoś chciał tam mleko kupić dla siebie po następnego dnia, o poranku marzy mu się pod namiotem kawa z mlekiem, to co?
1: To kawę z mlekiem dostanie u nas. Za darmo, od organizatorów.
0: A jakieś tam inne rzeczy, nie wiem, typu...
1: Stoiska gastronomiczne będą, zimne piwko i napoje bezalkoholowe też będzie można u nas kupić, a jak ktoś naprawdę będzie chciał zrobić zakupy spożywcze, najbliższy sklep jest jakoś około 2-2,5 kilometra w miejscowości.
0: Nie. Czyli to nie jest jakaś tam totalna dupa świata?
1: Nie, nie, nie.
0: Czyli coś w stylu Warszawy, tak?
1: No nie przeginajmy.
0: No nie, jak ten mleko do kawy jest od organizatorów, to w zasadzie Warszawa. No
1: tak, to jest taki gest od nas, po prostu dla uczestników imprezy mamy darmową kawę i herbatę w naszym sklepie. Po prostu, bo możemy sobie na to pozwolić.
0: A wy macie tam, duży jest ten sklep wasz?
1: Nie, bardzo malutki.
0: I co tam można kupić w tym waszym sklepie?
1: Czapki, koszulki, kubeczki i zimne piwo.
0: I kawę, i herbatę.
1: Ale to się dostaje, a nie kupuje.
0: Rozumiem. No dobrze. Warszawa w wykonaniu wielkich ilości piorunów naraz w tej chwili.

0: Live at the Gates of Dawn. Tak, 1967, 4 sierpnia. To debiut płytowy zespół Pink Floyd. Się dzisiaj ukazał, tylko wiecie, te ileś tam milionów lat świetnych temu. Adelko, bardzo dziękuję. Michasiu, bardzo dziękuję. Adasiu, bardzo dziękuję. Dorianku, bardzo dziękuję. Tomaszku, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: My też bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, Makaczku.
0: Cudownie.
1: Dziękujemy.
0: Makakusiu się do mnie mówi.
1: Makakusiu. Makaczku też jest fajny.
0: Makaczku mi się bardziej podoba, ale niestety... Co, jak ktoś do mnie podszedł ostatnio? Dobra, nieważne. Wrócimy do tego kiedy indziej. Zapraszam Państwa na jutrzejsze spotkanie z Sylwią Stępniak. Będziemy rozmawiali o Lyski Rock Festival. Ale zanim nasi dzisiejsi goście nas porzucą, to mam do nich prośbę. Aby byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. A, przygotował, poprowadził, zrealizował Piotr Machacz-Szerwacki, to była makakofonia Baby Have Fun. Pieśń kończącą ma bardzo łatwy i do zapamiętania tekst, bo krótki, brzmi następująco: Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne?
1: Jak był ministrantem, więc wiem. To nieprawda.
0: Nie tylko Tomka pytam, czy reszta wie.
1: Wszyscy gotowi.
2: Załapaliśmy.
0: Tak?
3: Całą drogę śpiewali.
0: A, była rozgrzewka. Dobrze. Słuchajcie, proszę bardzo. Tomaszek, nabijasz.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Cudownie, stosunkowo udanej nocy.